0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem Aleksandra Wasilewska. Zapraszam. W dzisiejszym programie nie zabraknie podsumowań, bo co jak co, ale maj był dla wielu bardzo intensywnym miesiącem. W związku z tym zaglądniemy dzisiaj do nowej, starej filii Biblioteki Kraków, która po kompletnym remoncie zyskała nową nazwę. Mowa o tak zwanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Wybierzemy się również do Teatru Ludowego na scenę ratuszową, gdzie wystawiany jest spektakl na podstawie słynnej książki i równie popularnego filmu, czyli Samotnego mężczyzny Toma Forda. Powiemy również o efektach zielonej metamorfozy przed Urzędem Miasta przy Placu Wszystkich Świętych. To wszystko już za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
3: Polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie. Tym od ubiegłej niedzieli żyje Kraków. W referendum krakowianie odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta uczestniczyło niecałe 30% uprawnionych, dokładnie 29,99%. A próg ważności referendum został przekroczony o 3%. Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji Referendalnej Justyna Chabrajska.
4: Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171,581. Liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631. Prezydent został odwołany.
3: W sprawie odwołania Rady Miasta próg frekwencji musiał być wyższy. Udział w głosowaniu wzięło też niecałe 30% uprawnionych, w związku z czym w tej sprawie referendum jest nieważne. Rada Miasta więc pozostanie. Odchodzący prezydent Aleksander Miszalski tuż po ogłoszeniu wyników referendum skomentował je w mediach społecznościowych. Podziękował wszystkim krakowianom i krakowiankom za udział w referendum. Napisał, że przyjmuje ich decyzję z szacunkiem i zaapelował, żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. A ostatnio Aleksander Miszalski zapowiedział, że pozostanie na stanowisku szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Ma zamiar angażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
5: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
3: Pojawiają się jednak pytania, kiedy Aleksander Miszalski zostanie rozliczony z porażki poniesionej w referendum, bo że to się stanie, nikt nie ma wątpliwości. Nie jest to jednak najlepszy czas na drastyczne decyzje, tak mówi Dominik Jaśkowiec, krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej.
6: Dzisiaj na pewno nie jest czas na personalne rozgrywki. Dzisiaj jest czas na to, żeby zakasać rękawy, wziąć się do pracy, pokazać mieszkańcom Krakowa, że Koalicja Obywatelska ma pomysł na miasto, ma kandydata i ma wizję Krakowa.
3: Wszystko wskazuje więc na to, że z decyzjami dotyczącymi Aleksandra Miszalskiego działacze będą chcieli poczekać do wyborów. A kto rządzi Krakowem po odwołaniu prezydenta? Komisarz powołany przez premiera Donalda Tuska. I tym komisarzem został dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik. Będzie komisarzem Krakowa do czasu przedterminowych wyborów prezydenckich. Kracik zapowiedział, że nie będzie powoływał zastępców i będzie pracował z zespołem Aleksandra Miszalskiego, dyrektorką magistratu i sekretarzem urzędu. Obiecał też, że te 3 miesiące do wyborów to nie będzie czas stagnacji.
7: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć już tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panią sekretarzem, a z panem skarbnikiem jeszcze nie. Od niego bardzo dużo zależy podyskutować.
3: Stanisław Kracik kategorycznie wykluczył także swój start w wyborach na prezydenta Krakowa. A propos kandydatów, no to ruszyła giełda nazwisk. Start w wyborach na prezydenta zapowiedzieli Marian Banaś, były szef Najwyższej Izby Kontroli, czy kandydat Konfederacji Bartosz Bochenczak. Kandydatką partii Razem będzie radna Aleksandra Owca. Główne partie szukają kandydatów, a Łukasz Gibała zapowiedział, że decyzję o ewentualnym starcie podejmie za 2-3 tygodnie. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu.
2: I to będzie na tyle politycznych treści w naszym dzisiejszym programie. Podsumowanie tygodnia przygotował jak zawsze Paweł Chudzio. Dziękuję.
1: Tydzień w Krakowie.
2: Trwają krakowskie noce. Choć noc muzeów, kin i tańca już za nami, to wciąż czekają nas noce teatru, jazzu i poezji. Najbliższa z nich jest noc teatru, która wypada już w połowie czerwca. Jak zawsze nie zabraknie atrakcji i możliwości spotkania się z aktorami krakowskich scen teatralnych. Z kolei noc jazzu, która odbędzie się w połowie lipca, zapowiada się interesująco, zwłaszcza w Dworku Białoprądnickim. To miejsce szczególne na krakowskiej mapie muzycznej, bo właśnie przez piwnicę Dworku Białoprądnickiego przewinęły się największe postaci muzyki jazzowej. Takie jak m.in. Janusz Muniak, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Tomasz Stańko.
1: Czas wolny w Krakowie.
8: Dorota Halberda, dział organizacji wydarzeń kulturalnych. Dworek Białoprądnicki od kilku ładnych lat stara się podtrzymywać te jazzowe tradycje, które istnieją od ubiegłego wieku i końca lat 70. i początku lat 80. w Dworku Białoprądnickim. Rozpoczęło się od Jazz Club Dworku, ale co roku możemy spotykać się plenerowo i zaprezentować naprawdę bardzo szeroką scenę, polską scenę jazzową. Od tej bardzo improwizowanej po standardy jazzowe, ale w bardzo nowoczesnych aranżacjach. No więc ten kalejdoskop wrażeń będzie bardzo duży. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy 18 lipca w plenerze na scenie rozpoczynać już o godzinie 17 i proponujemy 4 koncerty. Zaczynamy od kwartetu Jaromira Rusnaka z takim składem włoskim. To świetna propozycja kompozycji dość ilustracyjnych. Potem rozpoczynamy spotkanie z zespołem Hilarious Disasters pod wodzą Kateryny Zjabluk, ukraińskiej artystki, kompozytorki znakomitej, która no, tworzy kilka bardzo ciekawych składów jazzowych i się przebija mocno tutaj na tej scenie młodej polskiej jazzowej, ale właśnie w składzie Hilarious Disasters zaproponują bardzo ciekawe kompozycje, dużo improwizacji, poszukiwań i rozwiązań muzycznych, harmonicznych i także rytmicznych. Też tutaj dużą siłą tego zespołu jest saksofonista Alex Klow, krakowski artysta też tworzący różne kolaboracje muzyczne, jazzowe i nie tylko. Oprócz tego po koncercie Hilarious Disasters spotykamy się z warszawskimi składami. I teraz na pierwszy rzut idzie zespół Luname, który łączy jazz i jego improwizowane formy z nowoczesną elektroniką, z indie rockiem i różnymi takimi fajnymi połączeniami z nowoczesnością generalnie i odkrywamy te nowe kompozycje. Teraz Luname wydało swój najnowszy album, jak podobnie ostatnia gwiazda już wieczoru na nocy jazzu w Dworku Białoprądnickim, czyli Paulina Przybysz. Zaprezentuje projekt Insights, czyli coś, o czym marzyła przez wiele lat, czyli nagranie standardów jazzowych z polskimi jazzmenami właśnie wiodącymi na polskiej scenie muzycznej. I jak kiedyś Piotr Metz napisał, że właściwie Paulina Przybysz, znana oczywiście z pierwszego składu Sister ze swoją siostrą Natalią, śpiewa ponoć, ja już też słyszałam tą płytę, śpiewa po raz pierwszy takim bardzo pełnym swoim własnym głosem. Myślę, że to jest bardzo słuszne, ale te kolaboracje z polskimi jazzmenami młodymi, takim jak Marek Pędziwiat, Tymon Kosma, Olaf Węgier, Krzysztof Baranowski, czy także Wiktoria Jakubowska, myślę, że to jest wspaniały skład i ta reprezentacja i pomieszanie właśnie i trochę starszego pokolenia z tym młodszym, no, będzie znakomitą ofertą. Gramy do późna, do wieczora, więc bądźcie z nami na tej scenie jazzowej w Dworku Białoprądnickim 18 lipca. Dworek Białoprądnicki oprócz klasycznych naszych form upowszechniania kultury, te formy są bardzo różnorodne i dla każdego wieku i dla każdego zainteresowania właściwie. Mamy specjalną także ofertę już od kilku lat, od 2018 w Dworku Białoprądnickim. Istnieje oprócz dwóch przestrzeni wystawowych, adaptowanych na potrzeby właśnie wystaw, mamy Galerię Sztuki Współczesnej Baszta. Jest to unikalne miejsce w ruinach jako pozostałość po dawnej półbaszcie obronnej w Dworku Białoprądnickim z połowy, uwaga, XVI wieku. No jest to miejsce wyjątkowe, bo właściwie obecnie wchodzi się już do piwnic. Należy tam pokornie schylić głowę, aby doświadczyć zupełnie nowych wrażeń, gdzie jest taka deprywacja właściwie sensoryczna i artyści są zapraszani, którzy albo w swoich praktykach mają takie działania artystyczne i interwencje typu site specific, ale nie tylko. Łączymy tych artystów właśnie, którzy na przykład mają prowincje malarskie, ale też mogą się skonfrontować z tą przestrzenią. I wchodząc do galerii Baszty, właśnie typu site specific, gdzie dopełnieniem dzieła albo jego główną bazą jest właśnie ta przestrzeń, czyli ruiny obecne, kamienie, pozostałości właśnie z tego XVI wieku. Pracują razem z artystą, zawsze jest to proces i nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy. Ale w tej przestrzeni oprócz wystaw, instalacji i różnych interwencji artystycznych mamy także performanse. Jednym z takich performansów, na które serdecznie już właśnie zapraszamy, będzie Compulsory Heterosexuality autorstwa performerki Suri Stawickiej. Będzie to pierwsza część takiego dyptyku, który dotyczy naszego tak zwanego heteromatrixu, czyli wpływu kultury na to, jak postrzegamy na przykład kobiece ciała, albo w ogóle ciało do właśnie heteroseksualności. A teraz szeroko dyskutujemy w społeczeństwie, między innymi polskim, o tym, czym nasza tożsamość seksualna jest, jak ją widzimy i jak też widzą ją artyści. Suri Stawicka pochodzi z kręgu kultury queerowej. Była u nas już też, przedstawiając z innym kolektywem artystycznym swój performance, właśnie taki zbiorowy. W tej chwili zdecydowała się na ten dyptyk, który no, będzie, myślę, takim wyjątkowym też wydarzeniem, intymnym, bo dotyczy jej bardzo też własnych doświadczeń i przeżyć, które też zaprezentuje oprócz pracy z własnym ciałem. Podczas 60-minutowego występu będą pokazywane wideoarty, które będzie Suri jakby animować na żywo. Będzie taki to VJing art swego rodzaju, oczywiście performatywny, a także dodanie performatywnego czytania na podstawie jej tekstów, które ona sama tworzy. Zapraszamy już najbliższy piątek, 22 maja o godzinie 18. Będą specjalne znaki, żeby do nas dotrzeć, bo nie jest to oczywiste miejsce, jak nas znaleźć. Trzeba wyjść za budynek oficyny wschodniej, po schodach i w piwnicach. Tam właśnie w tej przestrzeni będzie odbywać się performance. Serdecznie zapraszamy. Wspomniałam o tym, że performance Suri Stawickiej jest pierwszą częścią z dyptyku, który Suri zaplanowała i na tą drugą część już także dzisiaj możemy zaprosić, bo będzie się on odbywał we wrześniu w ramach Festiwalu Równości, który dokładnie też ten performance wpisuje się w ideę całego festiwalu. Śledźcie również właśnie te informacje na temat festiwalu, bo będą się sukcesywnie pojawiać na naszych kanałach dworkowych.
9: Odnoszę jednak wrażenie, że w tym sezonie Dworek Białoprądnicki stawia przede wszystkim na doświadczenia muzyczne.
10: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Białoprądnickiego.
11: Tak, Dworek w ogóle od lat mam wrażenie i to wielu, wielu dekad, głównie z tą muzyką. Dorota wspominała tutaj o Jazz Club Dworek właśnie, który tutaj w latach 70., 80. funkcjonował. No i od tego czasu rzeczywiście Dworek bardzo mocno z tymi doświadczeniami muzycznymi się kojarzy. Mamy kilka swoich takich sztandarowych wydarzeń. Między innymi jest to cykl Odkrywka. Gorąco zachęcam w ogóle do zgłaszania się, bo do 20 maja, czyli jeszcze no tak naprawdę ostatnie dni, macie Państwo na to, żeby się do tego cyklu zgłaszać. A właściwie o co chodzi z tą odkrywką? To jest cykl, gdzie my chcemy odkrywać nowe zespoły, nowe gatunki muzyczne, które te zespoły grają. Mogą to być zespoły, mogą to być soliści. Warunkiem jest, żeby prezentować na scenie autorski repertuar. No i zespoły, które rzeczywiście się zgłoszą, które wyłoni jury, będą tutaj w każdy piątek lata, w lipcu, w sierpniu na naszej scenie plenerowej się właśnie prezentować. No i laureaci później całego cyklu będą mogli liczyć na nagrody, do których należy między innymi właśnie taka sesja live session w telewizji dworkowej razem z wywiadem. Proponujemy również koncert tutaj w przestrzeniach dworkowych, ale jedną z ważniejszych nagród jest nagranie i wyprodukowanie singla w naszym tutaj studiu nagraniowym dworkowym, także nagrody są naprawdę bardzo interesujące. Wszystkie informacje dotyczące cyklu, w tym regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna jest na naszej stronie dworek.eu, także zachęcam, żeby tam spojrzeć, no ale to oczywiście nie koniec atrakcji.
2: A więcej informacji na wspomnianej stronie internetowej.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Koniec miesiąca to czas na podsumowania, a jest o czym mówić, bo Kraków kwitnie na wiosnę. I to dosłownie. W tym miesiącu zakończono kolejny etap modernizacji parku kolejowego. Od teraz mieszkańcy mogą swobodnie przemieszczać się rowerem między Zabłociem a Podgórzem. To jednak nie koniec. Od połowy maja można też podziwiać zieloną metamorfozę placu przed magistratem. Dawny parking dla urzędników oficjalnie ustąpił miejsca zieleni.
1: Co słychać w Krakowie?
12: Tam rzeczywiście ten teren bardzo się zazielenił. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Bo takiej utwardzonej nawierzchni zostało ściągniętych 200 metrów kwadratowych i w to miejsce pojawiła się zieleń. Pojawiły się krzewy, cisy, hortensje, ale tuż przy magistracie posadzone też zostało drzewo. Na Rabacie koło pomnika pojawiły się lilaki i magnolie, więc rzeczywiście ten teren zyskał. Są też ławeczki, więc myślę, że można przyjść, usiąść i przede wszystkim no, ta większa ilość zieleni tutaj ma ogromne znaczenie. Od wielu lat rzeczywiście taki był głos mieszkańców, żeby ten parking przed magistratem i to miejsce jakby nie było z taką betonową nawierzchnią zamienić na zieleń. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich. To się stało w bardzo szybkim tempie. Wykonawca tutaj naprawdę szybko przystąpił do działania i praktycznie 2 tygodnie przed terminem, przed zakończeniem umowy oddał całość prac. Także zapraszamy serdecznie, żeby zobaczyć tą zmianę w samym sercu miasta.
13: Czyli zdążyliśmy przed samym sezonem turystycznym.
12: Tak, i przed dniem otwartym magistratu. Także już będziemy mogli zaprosić do tej przestrzeni bardziej zielonej.
13: Ale sama ta inwestycja jest też ciekawym przykładem na to, że można odbetonować pewne, wydawałoby się, stałe miejsca w Krakowie. To taki kolejny, powiedziałabym, słynny przykład po Parku Szymborskiej, prawda? Kiedyś tam też przy Karmelickiej był parking, dzisiaj mamy park.
12: Tak, tu rzeczywiście park przy ulicy Karmelickiej już się z nami zżył. Odwiedzamy go chętnie, natomiast no, nie zapominamy, że jest takim sztandarowym przykładem takiego odbetonowania, zamiany parkingu na park, odcięcia tych 3 liter z tyłu i rzeczywiście pokazania, że taka przestrzeń trochę zapomniana, w jaki sposób użytkowana, ale bez korzyści dla środowiska, może być przestrzenią, do której chętnie przychodzimy, która jest na wskroś zielona i niesie też dużo wartości takich kulturowych, społecznych, historycznych, bo cały ten projekt pięknie nawiązuje do miejsca, do historii, ale też do naszej noblistki, więc rzeczywiście oprócz zieleni jeszcze jest nośnikiem wielu różnych ciekawych informacji, a także historii tego miejsca.
13: Kraków powoli się zazielenia. Wiosna, miejmy nadzieję, już w końcu u nas zagości na stałe, chociaż chyba prędzej przyjdzie lato, ale chciałam nawiązać do tego, że zazielenić mają się również kolejne tereny. Między innymi ma powstać park kieszonkowy na Ruczaju. Co ciekawe, to ma być lawendowy zakątek na południu Krakowa.
12: Tak, jest to zadanie, które będziemy realizować w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy sami zgłosili taką propozycję i rzeczywiście na tym terenie pojawi się więcej zieleni, ale też i kolorów. Tutaj mieszkańcy wybrali za taki motyw przewodni lawendę, więc mamy nadzieję, że też to będzie miejsce, w którym będziemy mogli skorzystać ze zmysłu zapachu, bo rzeczywiście lawenda kojarzy nam się tutaj bardzo z tymi walorami zapachowymi, ale oprócz lawendy zaplanowane są tam też różne nasadzenia kwiatów, krzewów, utrzymane w takiej tonacji kolorystycznej zbliżonej do lawendy, mówimy tu o fioletach, o różu, więc na pewno ten skwerek będzie pięknie wyglądał, będzie też pięknie pachniał i jest to też przykład takiej oddolnej inicjatywy i troski mieszkańców o to, żeby tereny, które mijamy na co dzień, zyskiwały na estetyce, żeby wzrastały ich wartości środowiskowe, ale też i rekreacyjne, bo to jakieś uporządkowane ciągalejek, to są ławki, to są też ławko-huśtawki, to są też trejarze, na których będą puszczone pnącza, więc tej zieleni tam zdecydowanie przybędzie, będą też trawy ozdobne, więc myślę, że każdy z naszych zmysłów w takiej przestrzeni jest pobudzony, trawy na wietrze szumią, lawenda pachnie, widzimy też różne kolory. W wielu miejscach te nasadzenia planujemy tak, żeby w ciągu sezonu wegetacyjnego one były zmienne i żeby cieszyły nasze oczy jak najdłużej, więc rozstrzygnęliśmy przetarg i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie właśnie ta przestrzeń będzie mogła się zmienić zgodnie z wolą mieszkańców, bo jest to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego.
13: Czyli kiedy tak naprawdę możemy zyskać taki park kieszonkowy sensoryczny?
12: Te prace rozpoczną się jeszcze w tym roku również będą skończone, natomiast no tutaj warto zwrócić uwagę, że najczęściej po zakończeniu robót te tereny nie wyglądają jeszcze tak spektakularnie, potrzebują jeszcze chwili na rozwinięcie, a kolejny sezon wegetacyjny, w którym rozwijają się posadzone rośliny, jest tak naprawdę tym momentem, w którym widzimy pełnię możliwości i w kolejnych sezonach te miejsca rozkwitają, więc mamy nadzieję, że takie zakończenie inwestycji to będzie moment, w którym ta przestrzeń jest mieszkańcom udostępniona. Natomiast rzeczywiście nasze oczy takie miejsca cieszą nieco później. I tak jest w wielu miejscach. Chociażby takim przykładem jest park na Czyżynach, gdzie po wykonaniu inwestycji ten efekt może nie był taki spektakularny. Rzeczywiście zniknęło tam dużo powierzchni utwardzonej. Natomiast po tych kilku latach, jak się popatrzy na zdjęcia zaraz po wykonaniu inwestycji i na kilka lat po niej, no to rzeczywiście efekt jest spektakularny, więc my bardzo się cieszymy. Czasami rzeczywiście musimy się uzbroić w pewną dozę cierpliwości, ale wiosna i rozkwit zieleni takie czekanie nam najczęściej wynagradzają.
13: To już będzie przeszło 10 lat, od kiedy Kraków zyskuje kolejne parki kieszonkowe. Ile ich mamy na ten moment?
12: Na mapie naszego miasta jest w tym momencie 45 parków kieszonkowych. To są takie miejsca też tematyczne, zielone, które powstawały czy to w ramach środków zagwarantowanych w budżecie, czy to w ramach inicjatywy mieszkańców w budżecie obywatelskim. W ostatnim czasie otworzyliśmy geograficzny ogród krakowian, więc rzeczywiście ta idea cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców, którzy zgłaszają takie propozycje również w budżecie obywatelskim, ale jest też takim elementem zielonej akupunktury i zagospodarowania miejsc, które może nie są duże, ale mają znaczenie, jeśli chodzi o rekreację, o przyjemne spędzanie czasu i o dostępność tej zieleni przede wszystkim.
13: Lawendowy park kieszonkowy na Ruczaju to będzie kolejna przestrzeń, która dołączy do tej długiej już listy, ale niektóre inwestycje są już zakończone, chociażby kolejny etap pracy w parku kolejowym już za nami. Co tam Państwo jeszcze dodaliście, co tam zmieniliście?
12: Ten odcinek, który został otwarty w ostatnim czasie, to jest tak zwany trzeci etap parku kolejowego i jest to ciąg pieszo-rowerowy z taką rozdzieloną ścieżką dla rowerów i dla pieszych. I jest to ważny element infrastruktury rowerowej, która połączyła Zabłocie z Podgórzem, bo rzeczywiście odkładki na Wiśle, na Zabłociu aż do ulicy Powstańców Wielkopolskich to jest około 630

0: wielkim skwerze, a tu się okazało, że można zrobić parki, to w ścisłym centrum Krakowa.
1: Tak, to wykorzystanie przestrzeni ma tutaj ogromne znaczenie, bo część otworzona już w ubiegłym roku to wspaniały plac zabaw, to dużo zieleni, z której mieszkańcy chętnie korzystają, bo rzeczywiście pojawiały się takie głosy, a kto będzie korzystał z takiego miejsca pod estakadą? Rzeczywistość pokazuje, że bardzo dużo osób i jest to ważny element miejskich działań. Wykorzystanie takiej przestrzeni myślę, że jest innowacyjne na pewno w skali Krakowa, myślę, że również w skali naszego kraju. Bardzo się cieszymy, że udało nam się porozumieć z PKP PLK i dzięki wspólnym staraniom mieszkańcy mogą korzystać z tej przestrzeni, a my w tych działaniach nie poprzestajemy, bo rzeczywiście ten odcinek otwarty w ubiegłym roku, plus ciąg pieszo-rowerowy, który kilka dni temu został udostępniony mieszkańcom, ale również równolegle pracujemy nad koncepcją na drugi etap między Grzegórzecką a Miodową, bo też jest to miejsce, które wymaga takiej interwencji, które może służyć mieszkańcom, bo to jest to, co ja też wielokrotnie powtarzam, w mieście nie pracujemy na białej kartce. Mamy już przestrzeń, która w jakiś sposób jest określona, natomiast pewne rzeczy, pewne miejsca w miastach dezaktualizują się. I dobrze jest w te miejsca nie pozostawiać je bez funkcji, tylko wtłaczać nowe funkcje. Jeżeli to jest zieleń, to wtedy jest, myślę, win-win i mieszkańcy mogą korzystać z przestrzeni, która wcześniej nie służyła żadnym funkcjom, a mogą w niej odpocząć, chociażby skorzystać czy z placu zabaw, czy z miejsc do odpoczynku, do rekreacji, czy właśnie, tak jak w przypadku tego ciągu pieszo-rowerowego, jest to ważny element taki infrastrukturalny, który ułatwia funkcjonowanie i przemieszczanie się też po mieście.
0: No właśnie, tym samym płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania, bo chciałam zaznaczyć, że w końcu Państwa zadaniem jako Zarządu Zieleni Miejskiej nie jest tylko rewitalizacja parków czy organizowanie nowych zielonych przestrzeni, ale właśnie zapewnianie tych miejsc do rekreacji mieszkańców. I też tutaj w ostatnim czasie nowe miejsca zyskaliśmy na mapie miasta, to chociażby boisko na Bielanach czy plac zabaw, czyli plac Sikorskiego.
1: Tak, taka różnorodność tych zadań, które realizujemy, jest rzeczywiście spora. Natomiast gdzieś tym punktem wspólnym jest oprócz zieleni również rekreacja. Na Bielanach dwa boiska w ramach budżetu obywatelskiego zostały zmodernizowane. Zrekultywowane zostało boisko trawiaste, pojawiły się nowe linie, czekaliśmy aż ukorzeni się trawa, nowe bramki. Również boisko, które miało już taką wysłużoną nawierzchnię asfaltową, zamieniło się na nawierzchnię bezpieczną, na EPDM. Wyrysowane są nowe linie, nowe bramki do piłki nożnej, do kosza. To boisko trawiaste też zostało ogrodzone, bo tam pojawiał się problem zgłaszany przez mieszkańców, że pojawiają się tam dziki i niestety teren jest wtedy przekopany. Nie bardzo nadaje się do gry chociażby w piłkę, więc to ogrodzenie się pojawiło. Mamy nadzieję, że te miejsca będą służyć z powodzeniem mieszkańcom. I takich zmian przeprowadzamy sporo, bo w ostatnim czasie też rozstrzygnęliśmy przetarg na boisko przy ulicy Bydgoskiej. To jest takie miejsce nieopodal parku Wincentego a Paulo. Teren jest już przekazany wykonawcy, ale na naszej stronie jest też opublikowany przetarg dotyczący modernizacji boiska na Zakrzowieckiej, więc takich działań rzeczywiście toczy się sporo. Czasami są to działania, które powstają w ramach budżetu obywatelskiego, czasami są to działania, które gdzieś wychodzą z inicjatywy rad dzielnic, także ten głos i potrzeby mieszkańców są tutaj bardzo ważne i w ramach takich potrzeb realizujemy różnorodne inwestycje.
0: Sport to jedno, ale jeszcze może nawiążmy do tych placów zabaw, czyli chociażby do przytoczonego przeze mnie wcześniej placu Sikorskiego. Co to za przestrzeń i gdzie ona jest?
1: To jest taka przestrzeń, myślę, że w bardzo ważnym miejscu. Plac Sikorskiego jest taką przestrzenią, myślę, że jeszcze chwilę temu dość zaniedbaną, zapomnianą, rzeczywiście wykorzystywaną przez mieszkańców i również tutaj mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego zgłosili takie zadanie. Już w ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja placu zabaw. W tym roku został on udostępniony mieszkańcom. Natomiast to rzeczywiście nie koniec tych działań. My jesteśmy w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu na drugą część tej przestrzeni, czyli właśnie wymianę nawierzchni, wymianę ławek, dostawienie stołu do ping-ponga.

0: czy stolików szachowych, bo rzeczywiście takie elementy tam już w tej przestrzeni istniały, więc naprawienie techniczne tej przestrzeni, wzmocnienie estetyki i oczywiście zieleń i nasadzenia, myślę, że wspólnie stworzą taką przestrzeń, która kompleksowo zagospodaruje ten teren i sprawi, że ten plac, takie podwórko znajdujące się w bliskim sąsiedztwie mieszkań i budynków będzie taką najbliższą przestrzenią, z której wielu mieszkańców korzysta.
1: A więcej informacji na stronie ZZM.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
2: Zwiedzaj z nami Kraków.
1: Zaczynamy od informacji dla tych, którzy kochają sport i książki. Biblioteka Kraków otworzyła wyremontowaną filię przy ulicy Walerego Sławka. Ze względu na sąsiedztwo Zarządu Infrastruktury Sportowej, placówka od teraz nosi miano sportowej. Jej patronką została krakowska sportsmenka Jadwiga Jędrzejowska, pierwsza w historii Polka, która zagrała na kortach Wimbledonu, blisko 90 lat przed Igą Świątek.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
3: Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków.
4: To jest zupełnie inne miejsce. Mieliśmy tu taką malutką, od lat nieremontowaną bibliotekę, a teraz mamy filię, która jest pomysłowa, nowa, świeża, atrakcyjna. Jest klasycznym trzecim miejscem, czyli można nie tylko wypożyczyć książkę, ale dziecko nie ma co ze sobą zrobić po szkole, może tu przyjść, może sobie poczytać, ale może poodrabiać lekcje. Dorosły potrzebuje gdzieś na chwilę z własnym laptopem, usiąść i popracować. Może to robić również w bibliotece. No a dookoła będzie bardzo sportowy klimat z boiskiem na suficie, z mini dekoracją w postaci ścianki spinaczkowej, z wieloma elementami, które mówią o tym sport, sport, sport. A nawet są piłkarzyki.
5: No właśnie, piłkarzyki już nas witają przy wejściu, ale co mnie ciekawi, to fakt, że Biblioteka Kraków to jest 58 filii na mapie miasta i Państwo teraz wprowadzacie taki, nie wiem czy powiedzieć trend, ale nadajecie im nazwy.
4: Nadajemy nazwy, wybieramy temat, główny temat, czyli każda filia nie tylko jest filią ładną, pięknie zaprojektowaną i wykonaną, ale niesie w sobie jakąś opowieść. Na klinach wymyśliliśmy Bibliotekę Kosmos, bo tam mieszkał Stanisław Lem i ona cała jest rzeczywiście bardzo kosmiczna w wystroju. Na gotyku nazwa zobowiązywała, więc wymyśliliśmy filię gotycką, nawiązującą do zdobień w kościele mariackim i opowiadającą historię, średniowieczną historię o żółtej ciżemce. No i teraz jesteśmy w budynku, w którym urzęduje miejska jednostka sportowa, więc nasi sąsiedzi nas zainspirowali i mamy opowieść o sporcie.
6: Grzegorz Garboliński, radny miasta Krakowa. To jest oczywiście moja dzielnica rodzinna. Wiem, że mieszkańcy Woli Duchackiej nie mają innej filii biblioteki w najbliższej okolicy i niektórzy muszą pokonać naprawdę kawał drogi, żeby tu dotrzeć. Dlatego uważałem i uważam, że ta filia, która i tak jest rozdysponowana na bardzo wielu mieszkańców, powinna być jak najlepsza jakościowo. I dwa lata temu rozpoczęliśmy taki proces remontu tej filii, bo ona istniała, ale ona była wielkości, że tak powiem, schowkowej, naprawdę miniaturowej. No dzisiaj jest to pełnoprawna biblioteka, pięknie urządzona, bardzo nowoczesna, z dużym księgozbiorem. Dwa lata temu wspólnie z Radą Dzielnicy rozpoczęliśmy taki proces. Przez dwa lata składaliśmy poprawki do budżetu, które umożliwiły realizację tego projektu, no bo to oczywiście są też pieniądze, ale to jest inwestycja ważna dla mieszkańców, więc warto było te środki miejskie tutaj zainwestować, bo to jest też inwestycja w mieszkańców, w ich spędzony czas, w ich dzieci, które przecież będą te książki także wypożyczać. I w końcu po dwóch latach wspólnej pracy nam się udało.
7: Nazywam się Wiola Palka, jestem projektantką wnętrz.
5: Jak to miejsce się zmieniło i w jakim stanie ono było, kiedy pani je zastała, kiedy tworzył się projekt właśnie tej biblioteki sportowej?
7: Przestrzeń zmieniła się diametralnie, dlatego że tutaj wcześniej była Straż Miejska i ona była w takich dość smutnych kolorach zrealizowana. To znaczy tam były takie bardzo ciemne brązy z przebrudzonymi beżami i żółcieniami. Zatem to, co teraz powstało, no to jest totalna odwrotność tego, jest duża przestrzeń, tak, jest jasno, jest przyjemnie, przytulnie, także 100% to się odwróciło. Też sama przestrzeń, jeżeli chodzi o wyburzenie ścian, się zmieniła, prawda, bo w miejscu, w którym stałyśmy, to chyba był dosłownie magazynek na broń.
5: to może opiszmy to miejsce. Co wyróżnia tą bibliotekę właśnie sportową?
7: Na pewno wyróżnia kolorystyka i to, jakie zostały wykorzystane materiały, dlatego że naprawdę można tutaj się poczuć jak w sali gimnastycznej, tylko że zamiast ćwiczyć umysł, możemy ćwiczyć nasz umysł, tak, ponieważ mamy mnóstwo różnych książek o różnej tematyce, w bardzo przyjemnej przestrzeni, w takiej, gdzie można i posiedzieć przy takim stole warsztatowym i na specjalnych fotelach z fajnymi takimi stoliczkami, więc można też czasami gdzieś tam spróbować coś odrobić na laptopie czy coś, więc zapraszam, bo fajnie.
5: Jest kosz do gry, są takie pufy, które też wyglądają jak takie piłki do kosza i jest przede wszystkim chyba najważniejszy punkt programu, ale na niego trzeba spojrzeć z innej perspektywy, czyli trzeba popatrzeć do góry.
7: Tak, jest tutaj coś faktycznie takiego, co nie pojawia się nigdzie indziej, więc warto byłoby przyjść zobaczyć, ponieważ o zmierzchu wygląda też inaczej, bo zmienia kolor.
5: A mówimy o takim boisku.
7: O boisku, które jest umiejscowione na suficie i właśnie te linie, które wyznaczają jego granice, przez wzgląd na to, że pracuje nam światło na zewnątrz, no to zmienia swoje oblicze.
5: A o jakiej puli środków mówimy? Ile kosztował ten remont?
6: Łącznie około kilkuset tysięcy złotych. W samym 2025 roku zabezpieczyliśmy na ten remont i wyposażenie lokalu około 300 tysięcy. Podobna poprawka była złożona również rok później, a więc włącznie z wyposażeniem, zakupieniem księgozbioru, z tymi pięknymi meblami, które tutaj są, i całkowitym remontem, bo tutaj nie było absolutnie nic, to jest około kilkuset tysięcy.
5: Skoro to jest pana dzielnicowa biblioteka, to muszę pana zapytać, co pan najczęściej w wolnym czasie czyta?
6: Och, ja czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce, ale najbardziej lubię książki z realizmem magicznym, więc to jest taki motyw przewodni też naszej polskiej noblistki, której jestem wielkim fanem, przeczytałem wszystkie książki Olgi Tokarczuk. Lubię też czytać reportaże, trochę mniej biografie, ale naprawdę wszystko.
8: Moje nazwisko Teresa Florczyk, byłam właśnie kierowniczką filii numer 4. Najpierw na Walerego Sławka, później na filii, która tu odziedziczyliśmy lokal po prostu po MPK i tam też byłam kierownikiem. To było po prostu na piętrze. Tam pracowałam przez 9 lat i w 2010 roku przenieśliśmy się do filii tej, która jest tutaj tylko obok i tam pracowałam 7 lat. W 2017 roku przeszłam na emeryturę.
5: Jak pani ocenia zmianę tego miejsca?
8: No piękna filia, bardzo ładna filia, bardzo ładna, nowoczesna, no inny, w ogóle o innym profilu. No, bardzo ładna filia, bardzo. I przede wszystkim to, że jest na parterze, to jest też dużo. No, dla dorosłych osób, dla starszych to już jest bardzo ładna filia, bardzo.
5: Jakie były początki tego miejsca? Wspomniała pani o tym, że to miejsce zmieniało poniekąd lokalizację, prawda? Tak. Ale jak to miejsce się rozwijało przez lata? Kto tutaj najczęściej przychodził? Czy to była taka stricte dzielnicowa biblioteka?
8: Tak, to była dzielnicowa biblioteka. No, dużo młodzieży, dużo dzieci, no bo to w pobliżu jest szkoła, duża szkoła, są dwie duże szkoły podstawowe. Także no, większość to stanowiły dzieci, które przychodziły po lektury, no, z rodzicami albo starsi, no to już wiadomo, że sami.
5: No. Ale teraz ze względu na sąsiedztwo wasze zmienia się profil tej biblioteki,
8: tak,
5: prawda?
8: Tak, oczywiście teraz będzie stricte biblioteka sportowa. No jest też, widzę, właśnie oglądając tutaj, widzę, że jest też literatura, no ale więcej książek jest o jednego profilu chyba sportowym.
5: Ale tutaj mamy też różnego rodzaju takie sportowe hasła.
7: Tak, sportowe hasła są różne. W dodatku przy okazji realizacji tej biblioteki zostali zaangażowani również czytelnicy, więc mieli wpływ na to, jak finalnie wygląda logo biblioteczne, które znajduje się stricte za samą ladą i z którą czytelnik może się bezpośrednio spotkać. I dodatkowo jest też takie hasło, które z kolei tutaj konkurs był wewnętrzny ZIS-u, ponieważ ZIS jest sąsiadem biblioteki. No i tutaj też mamy nawiązanie do sportu właśnie w postaci takiego neonu.
9: Ja nie będę może ich zdradzać, warto przyjść i zobaczyć, jakie ostatecznie napisy wiszą. Mianowicie poszczególne sektory nazwaliśmy taką około książkową nomenklaturą zabawną i prosiliśmy o wybór i czytelników, i naszych właśnie kolegów pracujących w tym budynku. Myślę, że wyszło fajnie.
5: Napisy są wabikiem, ale możemy powiedzieć coś więcej o dobrym duchu tej filii, czyli o pani Jadwidze Jędrzejowskiej. Postaci nieco zapomnianej, ale państwo właśnie chcą ją przypomnieć.
9: Generalnie w sporcie w wielu dziedzinach jest więcej mężczyzn. I my też tak myślimy, że ta filia sportowa będzie bardzo bliska sercom wielu męskich czytelników. Zwłaszcza, że jak wejdą do środka, to najpierw zobaczą prawdziwe stadionowe krzesełka, które tu są. I na których można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ale równocześnie przypominamy zapomniane sportowczynie. Mało kto wie, że Kraków w międzywojniu miał swoją Igę Świątek, która grała na Wimbledonie i przywiozła stamtąd złoto. Ten medal być może gdzieś jest, do dziś nie został odnaleziony, ale na pewno była to wielka sława, równie mocno zapomniana, co mocno znana w międzywojniu.
6: Powiem szczerze, że sam nie wiedziałem, kim jest patronka. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne, że ta filia nosi jej imię, że motywem przewodnim i też tablicą tutaj z jej życiorysem można się zapoznać, ponieważ to też jest takie trochę odczarowywanie tego sportu, który kojarzy się jednak z taką dyscypliną typowo męską, co absolutnie nie jest prawdą, tylko tą pamięć o kobietach w sporcie trzeba przywracać. No przecież ktoś przed Igą Świątek ten szlak musiał przecierać, tak jak przed każdym z nas we wszystkim, co robimy. Tylko ja myślę, że my mamy ten problem, że często o tych ludziach, którzy szli przed nami, zapominamy, a oni naprawdę małymi kroczkami, czasami niewidocznymi, ułatwiali nam realizację dzisiaj naszych marzeń, naszych ambicji.
5: Biblioteka Kraków otwiera nowe filie, ale też sukcesywnie remontuje te, które już od dawna są z nami. Co jest takie najbardziej konieczne właśnie w funkcjonowaniu współczesnej biblioteki? Co jest takim must have w każdej filii?
9: Przestrzeń, w której każdy czuje się komfortowo u siebie, w której są zakątki, gdzie można się zaszyć z książką. To na pewno też duża liczba nowości i my od miasta Krakowa dostajemy naprawdę przyzwoite środki na zakup nowości, plus aktywne są dzielnice i mieszkańcy, którzy głosują w budżecie obywatelskim. Też to, co jest naszą silną, mocną stroną, to e-kody. Czytelnicy bardzo są nimi zainteresowani i w tym roku mamy ich więcej niż kiedykolwiek, bo rzeczywiście są radni, którzy o popularności e-kodów wiedzą, radni czytający, którzy zgłaszali się do nas i zagwarantowali swoimi poprawkami środki na zakup e-kodów. Więc nasza oferta jest coraz bogatsza, łącznie z grami planszowymi, z komiksami. Wszystkie filie, które mają ku temu przestrzeń, mają coraz więcej rzeczy oprócz książek.
7: Miałam przyjemność projektować 5 czy 6 różnych obiektów i w każdym finalnie po realizacji właśnie to się okazywało, że ludzie przychodzą dlatego, że jest jakość, że jest fajnie, że czują się jak u siebie w domu, aczkolwiek każda z filii i tych, które projektowałam i nie tylko, zawsze ma swój charakter, jeden, jedyny wyjątkowy, właśnie po to, żeby każde osiedle, tak, mogło się po prostu identyfikować z tym miejscem i by każde miejsce było wyjątkowe.
5: Ale te współczesne biblioteki mają takie miejsca wydzielone, oczywiście to, że komputery są, to jest wiadomo, coś już totalnie codziennego, ale na przykład można samodzielnie na ekranie dotykowym tam wpisywać, przeglądać woluminy.
7: Tak, oczywiście. Tutaj też jest wyznaczona specjalna strefa, która dodatkowo jest stworzona w taki sposób intymny, tak? Czyli też nie jest gdzieś ta osoba wyciągnięta na sam środek, tylko może jakby korzystać sama z tej przestrzeni. Natomiast fajne jest też to, że taka strefa wypoczynkowa, która znajduje się w głównej części biblioteki, posiada dodatkowe miejsca, gdzie można przynieść własne laptopy i można czy odrobić lekcje, czy po prostu załatwić jakąś swoją dodatkową pracę w miłej przestrzeni, tak jak wspominałam wcześniej, w przytulnej, w czystej.
5: Mamy filię Kosmos, mamy filię teatralną, teraz dołączyła filia sportowa. To co, Sky is the limit? Jakie kolejne plany?
9: Rozmawiamy tym razem, uwaga, z deweloperem, który jest gotów otworzyć filię na budowanym przez siebie osiedlu. Może jeszcze nie zdradzę gdzie, żeby na razie nie zapeszyć. Jesteśmy jeszcze na etapie formalności, ale wygląda na to, że okolice ulicy Wielickiej, gdzie tej filii brakuje wreszcie się jej doczekają. Też przełamaliśmy patową sytuację, jeśli chodzi o Zabłocie. Sprawdziliśmy najstarszy budynek, jaki znajduje się na Zabłociu. On jest w rękach miasta, Dekerta 4. No i z miastem jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby biblioteka tam powstała. Obejrzeliśmy wszystko dokładnie. Jest to możliwe. No i rozmawiamy o obszarze Czyżyn, o tyłach targów krakowskich, gdzie powstało dużo osiedli i tam również pojawia się szansa na nowy lokal. No, wspiera nas w tych rozmowach miasto. Myślę, że skończy się to sukcesem.
1: A na zakończenie dodam jeszcze, że do filii sportowej możecie zaglądnąć od poniedziałku do soboty. Teraz przerwa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To opowieść o stracie i samotności. Historia George'a Falconera, profesora i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość, trafiła na deski Teatru Ludowego. Spektakl Samotny mężczyzna, bo o nim mowa, powstał na motywach powieści Christophera Isherwooda i głośnej ekranizacji Toma Forda sprzed kilkunastu lat. Dodam tylko od siebie, że tak jak i w filmowej interpretacji, tak też na scenie ratuszowej mamy do czynienia z prawdziwą ucztą dla oczu.
2: Krakowska premiera.
10: Nie bardzo podoba mi się wizja, że do końca życia będę uprawiała majtki i skarpetki.
11: Prawie ty brałaś? Ty odpocznie mam brała. Trzeba było nie brać, tylko sprzedawać.
10: A, ty rozpoczęli są w internecie?
12: Wojtek Rodek, ja jestem reżyserem spektaklu Samotny mężczyzna w Teatrze Ludowym w Krakowie.
5: To zapytam pana tak przewrotnie, co znaczy być samotnym w XXI wieku?
12: To ma bardzo dużo znaczeń. Wydaje mi się, że byśmy musieli tutaj spędzić trochę czasu, żebym tak naprawdę odpowiedział na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, które spotyka każdego z nas, niezależnie od tego, w jakich ustawieniach rodzinnych jesteśmy, jakich przyjaciół mamy, jaki tryb życia prowadzimy. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które w przebodźcowanym świecie wirtualnym też nas spotyka bardzo często, mimo że jesteśmy dzisiaj otoczeni bodźcami z każdej strony. I myślę, że to jest właśnie takie doświadczenie, które jest niezależne od czynników, bo momenty samotności, takiego poczucia samotności spotykają nas czasami w najmniej spodziewanych momentach.
13: Piotr Pilitowski, gram rolę George'a. Bohater Samotnego mężczyzny po prostu, to jest tautologia, co powiem, jest samotnym człowiekiem. Pół roku wcześniej albo kilka miesięcy wcześniej stracił swojego partnera, który zginął w wypadku samochodowym. Został sam jak palec na świecie. Jedyne osoby bliskie, jakie ma, to przyjaciółka Charlie, z którą dzielą swoje smutki i troski, i sąsiadka, która po prostu jest osobą może nie tyle zaprzyjaźnioną, co znajomą, i studenci, ponieważ jest to profesor uniwersytetu, który wykłada, tutaj robimy takie zajęcia online, więc to są jedyne osoby, które on ma na świecie, ale tak naprawdę to jest też o tym, że taki człowiek, bez względu na to, czy jest sam, czy jest w towarzystwie innych ludzi, zawsze pozostaje samotny pod wpływem tego nieszczęścia, które przeżył, i pod wpływem swojej odmienności.
5: To przedstawienie powstało na podstawie książki nie najnowszej, bo to jest pozycja z lat 60. Oraz filmu, który też już ma nieco lat, ale jednak jest to temat ponadczasowy, temat samotności.
12: Ta książka jest z lat 60. Oczywiście w naszym spektaklu my przyglądamy się tej dzisiejszej raczej rzeczywistości. Przyglądamy się, jak co się zmieniło, a jakie rzeczy są w pewnym sensie uniwersalne i da się je, jakby rezonują z nami też dzisiaj. No i też przyglądamy się właśnie temu, jak to doświadczenie osób nieheteronormatywnych się przez lata zmieniało. I jak te pokolenia też się zmieniają.
13: Tytuł książki, tytuł filmu, on wprawdzie miał tytuł The Single Man, czyli właściwie samotny w sensie, że żyjący sam. A u nas w naszym języku samotność ma jeszcze dodatkowe zabarwienie, i my tego zabarwienia poszukaliśmy również w innych postaciach tego spektaklu.
5: Katarzyna Tlałka, gram Charlie, przyjaciółkę George'a, głównego bohatera. To proszę nam przybliżyć postać Charlie. Kobieta dojrzała, ma syna, rozwiedziona, jest bizneswoman, dobrze sobie radzi finansowo, dobrze usytuowana, ale
14: tak naprawdę, jak się okazuje, to nie są wszystkie warunki, które wystarczają do bycia szczęśliwym. No i się tak składa, że się przyjaźnimy od lat, spotykamy się i na dobre i na złe, czyli jesteśmy blisko, jak jest nam dobrze, ale też jak nam jest źle, albo może szczególnie wtedy. Pękamy przy sobie i pokazujemy swoją prawdziwą twarz, a z drugiej strony i tak żadne z nas nie dostaje tego, czego oczekuje do końca, no bo ludzie są tylko ludźmi.
5: Są tutaj te nawiązania do współczesności. Widzimy, jak główny bohater je obiad i skróluje telefon, czyli jesteśmy samotni, choć niby w nieustannym kontakcie z siecią.
12: Tak, myślę, że czasami mam wrażenie, że to tylko pogłębia naszą samotność. Staraliśmy się w taki dość naturalistyczny wręcz sposób w naszym spektaklu przyglądać się temu jednemu dniowi naszego bohatera i jakby obserwować, i myślę, że ten spektakl będzie miał bardzo specyficzną i dynamikę, taką potrzebę innego rodzaju uważności i uwagi od widza i widzek, która właśnie być może w dzisiejszym świecie jest już trudna do uzyskania, bo jest właśnie przyzwyczajona do ciągłego bodźcowania, ciągłych przerywników i ciągle właśnie takich dopaminowych, dużych uderzeń, a wydaje mi się, że w dużej części naszego spektaklu pewna atmosfera, pewna dramaturgia jest zupełnie inaczej poprowadzona.
5: Zastanawiam się, bo jako, że oboje reprezentujemy młode pokolenie, czy pan zbierał jakieś informacje zwrotne, na przykład z grona znajomych, albo obserwował pan ich, żeby właśnie jak najwięcej tutaj wpleść tych wątków, co faktycznie teraz nas dotyka, co nas boli właśnie w tej powszechnej samotności. Bo tu też trzeba zaznaczyć, że nawet ludzie potrafią być samotni w związkach. To nie jest w końcu też nowe zjawisko.
12: Absolutnie tak. Ja oczywiście zawsze, kiedy zajmuję się różnymi tematami w teatrze, bardzo bacznie obserwuję rzeczywistość, przyglądam się, rozmawiam z moimi przyjaciółmi, znajomymi, zapraszam do projektu osoby, które też są w stanie pomóc jakoś o tych doświadczeniach opowiadać. Tutaj w spektaklu Marcin Mazurek jest właściwie przedstawicielem właśnie tego mojego pokolenia bardziej, czy pokolenia już nawet tak zwanego Gen Z. Ale też mi zależało, żeby mieć tutaj w tym projekcie Tomka Śpiewaka, autora adaptacji i dramaturga, który będzie opowiadał o tym, może jemu będzie bliżej tego doświadczenia tego głównego bohatera. Więc staram się tak jakby polifonicznie zawsze po prostu opowiadać o bohaterach i bohaterkach.
13: Moje przygotowania do roli to jest tradycyjna metoda dosyć. To znaczy najpierw dużo rozmów, czytanie tekstu, omawianie tego tekstu, tworzenie go na bieżąco, ponieważ ten tekst nie był gotowy, jak przyszliśmy. Tomek Śpiewak, wspaniały scenarzysta teatralny, dramaturg teatralny, ten tekst zaadaptował z książki, więc to były rozmowy i ogólnie można powiedzieć taki research, że po prostu obejrzałem kilka albo kilkanaście filmów o tej tematyce, przeczytałem ze dwie książki i przede wszystkim rozmawiałem z ludźmi podobnymi temu bohaterowi.
15: Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Pawelec, jestem scenografką, kostiumografką i reżyserką światła w tym spektaklu, Samotny mężczyzna w reżyserii Wojtka Rodaka.
5: Niestety przez to, że rozmawiamy dla radia, nie mogę Państwu bezpośrednio pokazać, jak prezentuje się ten spektakl, ale możemy co nieco powiedzieć, przybliżyć go, opisując chociażby scenografię i kostiumy aktorów, a jest o czym mówić, bo moje pierwsze skojarzenie to było to, że jest bardzo minimalistycznie, jest tak, powiedziałabym, nieco, czy nie wiem, czy na ile dobrze tak określam, skandynawsko i surowo.
15: Tak, dokładnie. Może jeszcze na początek ja przypomnę, że znajdujemy się w scenie pod ratuszem Teatru Ludowego, które znajduje się w podziemiach krakowskich i wejście do niej jest przez pizzernię, co jest dość ciekawe, ponieważ pracując z Wojtkiem Rodakiem, reżyserem, bardzo nam zależało, żeby stworzyć bardzo estetyczny i modowy świat, co niekoniecznie jest łatwe w takiej przestrzeni, jak mogą sobie Państwo wyobrazić. Naszym głównym zderzeniem był też film Toma Forda, który jest bardzo stylowy, bardzo modowy, jak wiemy, aczkolwiek osadzony w tej estetyce lat 60., 70. Nie chcieliśmy powtórzyć tego schematu. Bardzo nam zależało na tym, żeby wykorzystać pewną dozę mody, stylu. Zresztą tak jak słusznie zostało zauważone, minimalizm minimalizmu, czyli takiej nowoczesnej, wyższej klasy średniej albo klasy najwyższej. Mamy bardzo małą przestrzeń, jest to niewielka scena, więc było to oczywiście wyzwanie, scena, która ma już swoją własną architekturę, więc tą scenografią próbujemy też troszeczkę nawiązać do tych przestrzeni kamiennych, ale wydobyć z nich nowoczesną, właśnie minimalistyczną, skandynawską, modową przestrzeń.
5: W jednej ze scen, którą mieliśmy przyjemność zobaczyć, główny bohater grany przez pana Pilitowskiego ma na sobie taki piękny garnitur dwurzędowy w prążek i do tego takie skórzane mokasyny, oczywiście bez skarpetek.
15: Tak, to prawda. Kostiumy, które również przygotowałam do tego spektaklu, mają bardzo wybrany charakter, jeżeli mogę tak to nazwać. Tutaj każda z postaci jest inspirowana danym domem mody. W ten sposób też się odnosimy trochę do filmu Toma Forda. Państwo widzieli na próbie medialnej tylko dwa kostiumy, mamy ich troszeczkę więcej. No i tutaj duże inspiracje dla nas były właśnie pokazy mody, dom mody Gucci, Chanel, Saint Laurent, ale też nie będę ukrywać, że troszkę współczesny dom mody Toma Forda. Więc myślę, że dla miłośników mody ten spektakl może być bardzo ciekawy, żeby sobie poszukali pewnych nawiązań w kostiumach, które wszystkie szyliśmy, przygotowywaliśmy od zera, dobierając tkaniny, próbki naszych aktorów, czerpiąc inspirację z najwyższej mody światowej.
5: Jeśli mówimy o modzie, to myślę, że to jest temat, który zwykle bardziej interesuje panie, więc opowiedzmy o stroju naszej głównej bohaterki.
15: Charlie jest jedną z głównych bohaterek, ale faktycznie Charlie reprezentuje dom mody Saint Laurent, a właściwie inspirację, bo nie robimy kopii oczywiście, nie na tym polegają kostiumy w teatrze. Jest to faktycznie kostium zbudowany na sylwetce Saint Laurent, bardzo przeskalowanej kobiety, z kobiety sukcesu, która załatwia 100 tysięcy rzeczy dziennie. No i tutaj mamy dość mocne podkreślenie sylwetki, jedwabie, welury jedwabne, bardzo designerskie szpilki, torebki, szyte płaszcze skórzane, więc na pewno myślę, że dla miłośników mody może być to bardzo ciekawe zobaczyć, jak te kostiumy pracują z naszymi aktorami, ale też jak się deformują w trakcie spektaklu.
5: Myślę, że dla pani jako scenografki oraz kostiumografki tego spektaklu to była nie lada gratka przygotować właśnie tak piękne stroje.
15: To była przede wszystkim ogromna zabawa. Ogromna zabawa, ale też długi proces, bo tworząc ten świat z moim ukochanym reżyserem Wojtkiem, który ma duży wpływ na stronę wizualną spektakli i dla mnie to jest zawsze bardzo piękna, artystyczna przygoda z nim, próbowaliśmy idealnie wycyzelować ten świat, więc właściwie sam proces szycia kostiumów już nie był długi. Ogrom czasu zajęło nam szukanie materiałów, próbek, dobieranie ich do scenografii, do foteli, tworzenie całego pełnego świata.
5: A jak aktorzy się zapatrywali właśnie na te różne eksperymenty modowe?
15: Aktorzy byli zachwyceni, ponieważ większość, tak jak mówiłam, elementów kostiumów była dopasowana bezpośrednio do nich i szyta dla nich. Więc tutaj właściwie wszystko, staraliśmy się oczywiście, żeby wszystko było co do centymetra, czyli idealnie skrojone spodnie, sfitowane marynarki, koszule, które się rozpinają dokładnie tak jak chcą. Myślę, że dla nas wszystkich to była ogromna zabawa tworzyć te kostiumy i kiedy obserwuję ich już w tym tygodniu generalnym na scenie, widzę, że jest dla nich też ogromną zabawą granie z tymi kostiumami, co mnie oczywiście bardzo cieszy.
5: A jeśli chodzi o wnętrza, to czy mieliście państwo jakieś inspiracje? Bo ja rzuciłam co prawda hasło, że to są skandynawskie klimaty, ale te krzesła, które chociażby mogliśmy widzieć, to taki typowy design lat 60. Już nieco zapomniany, chociaż nie, wciąż doceniany. Za granicą, chociażby w Brukseli, to sprzedają się na pniu.
15: Tak, to prawda. Akurat są to wyjątkowe krzesła, na które dość długo polowałam do tego spektaklu, ponieważ są to krzesła w stylu Bauhausowym, aczkolwiek są włoskiego projektu, więc bardzo jeżeli już mówimy o tych krzesłach oczywiście, są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o formę Bauhausową, ale mają włoski charakter, tego takie trochę szaleństwa. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o wnętrza, to też w dużej mierze inspirowaliśmy się bardziej mogę nazwać współczesną architekturą wnętrz, która, powiedzmy sobie szczerze, nawiązuje dość mocno do Bauhausu, gdzie są metalowe linie, kamienne ściany, ciekawe welurowe cieniujące dywany. No i ponownie to była cała układanka dopasowywania do siebie fragmentów, żeby tworzyły jedną spójną całość. I właściwie też wszystkie elementy scenografii, oprócz oczywiście wspomnianych krzeseł, były wykonywane dla nas od zera, czyli stoły, kuchnie, kanapy. Całość scenografii została zbudowana przez budowę dekoracji. Dzięki temu mieliśmy pełną kontrolę nad materiałami i jakością wykonania.
12: To nie będzie łatwy spektakl. Myślę, że będzie spektakl, który będzie wymagał właśnie takiego właśnie poprowadzenia, oddania siebie tej historii, takiego skupieniu i uważności. I też wydaje mi się, że taki spektakl, który będzie dawał dużo przestrzeni na taką autorefleksję właśnie wobec swojego życia, że właśnie oglądając sytuację, oglądając zdarzenia, słuchając tych rozmów tutaj, które się wydarzają na scenie, więc będzie miał przestrzeń jeszcze w trakcie spektaklu po prostu pomyśleć o tym, jak on, jak wygląda ta jego codzienność, to jego poczucie właśnie być może samotności. I też zobaczyć, bo to też jest bardzo ważne, jak to podkreślić, zobaczyć taką codzienność. Oczywiście, która też nie można jej zgeneralizować, ale osób nieheteronormatywnych, zobaczyć, gdzie ona jest podobna, a gdzie ona się różni od tych doświadczeń osób heteronormatywnych.
1: Spektakl będzie grany na deskach sceny ratuszowej do końca sierpnia.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
16: Radio Złote Przeboje.
17: Radio Złote Przeboje.

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
1: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
0: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
8: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
7: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
8: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
7: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.

0: 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Reklama.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła 8. Zapraszamy na wiadomości.
12: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
13: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
14: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
12: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
15: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
12: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dziokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
16: I definitely have a different feeling going into this match.
17: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
16: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
12: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. 3 minuty po godzinie 8. Niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche. Radio Złote Przeboje. A w najbliższej godzinie u nas między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Markesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Steczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana Mija. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo tekstów do piosenek Perfektu pisało. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.
17: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maju to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa Serca, Dwa Smutki, Będzie Taka Warszawa.

0: piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy, tak, co tu się w ogóle odbywa, to w zasadzie już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Depolisty za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torbarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni, Mary z Polski śpiewała m.in. piosenki Ena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. Dziewiąta się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak ktoś jedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Tymczasem w salonie film.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje, ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
10: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
11: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Fetesz, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
10: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
12: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
10: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend. O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

11 minut po 9. Rockset w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Fani Rockset zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. I to taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
8: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin' na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor. Aktor musicalowy Murray Head. Znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
4: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
3: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
4: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji na muzeumkrakowa.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
14: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
15: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków. Solvay Park. Ulica Zakopiańska 105.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
18: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Złote Dziecko Muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie, niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: praca temu się opłaca. Z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o 10:00. W góry i do lasu zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
11: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
12: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
11: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
13: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
11: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
14: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
11: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę. Już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania. Co ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej? Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery. 22 4 4 3 0. A tu Michael... Nie, a tu Łam zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Ekstra sobota! Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych, popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów, w tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Ki do Media Markt.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: My Coldfield, Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 mózgu.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel buły.
0: I tu jeszcze ktoś?
2: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. Jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj, nie, nie.

0: Jacek i Robert Chojnacki, Radio Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Fakt.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje, za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci, ale najpierw wiadomości o 11:00, w tym momencie 11:00.
2: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu, nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
3: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
2: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialny za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
4: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
5: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
4: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrz olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
2: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
7: Sponsorem programu jest Auto Krak. Dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
6: Pogoda na weekend.
1: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. CarBazar.pl.
7: Sponsorem programu był Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
1: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
9: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
1: Tak, tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem.
10: Radio Złote Przeboje.
1: Już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście, zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to czerwone gitary, ciągle pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku.
10: Ciągle.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie dodzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadzało i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieje, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszy się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabione dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: Aki do MediaMarkt.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
5: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
6: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

Susan Vega i Dena w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tę piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Vega też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 1989 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas? Part-time love.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na Twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji na muzeumkrakowa.pl.
4: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
15: Mediamarkt.
14: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes. Bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przeboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak mówię.
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

0: Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Reklama.
9: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
11: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
10: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
12: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
13: Oddychać nie można tu było. Tędy wszystko to czarno, siwo, luźnie było.
10: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
14: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
10: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
17: Sponsorem programu jest Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
15: Pogoda.
10: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.
16: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
17: Sponsorem programu był Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
9: To jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jakbyś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
8: Artystka.
9: Po prostu.
8: Szczęśliwa kobieta.
9: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz, także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona. Ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam, bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko, razem z nami aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdżam i się chwalę w
1: Hej,
2: media.
1: Znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyra tak. Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.
3: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
3: I moje najlepsze piosenki.
0: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
16: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
14: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: Wtorki do Mediamarkt.
1: Co za dzień?
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później, pakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechać mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
3: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
3: To był znak.
2: I ta limuzyna w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą uliczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie...

0: co ja tu robię, co się dzieje.
1: Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do dwóch innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w dwójce zagrałam i grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, że jakby ta rola do mnie wróciła później.
2: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałaś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim. Też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze po angielsku. Dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć w filmie.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
3: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
2: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
3: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
2: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
10: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Izamiko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to troszeczkę było
1: nieładnie.
2: Tego... Taki typu wie, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic
2: za darmo.
1: Na piękne oczy i na piękną urodę.
2: Ale to było okej, bo ja byłam w takich sytuacjach w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, z Polski przyjechała jak w obciachowym takim kostiumie, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje i tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę Paula Abdul.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań, na przykład dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
9: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dymiński z łódzkiej policji.
11: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
10: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
12: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
10: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych Łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Pogoda.
10: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
7: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
13: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
14: Tak jest, z Marzeną Rogalską i my będziemy sobie rozmawiały, o czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy.
13: O życiu.
14: Tak, o Twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi Ci życie.
13: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
14: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia?
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany. W ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam coś takiego, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale chodziłam, jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? I miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I słuchaj, ty się tutaj
1: marnujesz.
2: Ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
1: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył potencjał. No. To nie były przelewki, jeżeli takie ruchy wykonał.
2: I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
3: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
1: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning. Komo

0: Izabela Miko. Pytanie za 100 punktów. Nowy Jork czy Los Angeles?
1: Teraz lubię przyjeżdżać tylko do Nowego Jorku i pracować. Natomiast, żeby żyć w Nowym Jorku, dla mnie już jest za intensywny tryb.
2: Bo ty jesteś człowiek natury.
1: Tak, lubię naturę. Lubię zwierzaki, które przychodzą i różne szopy
3: bracze. Lubię cytrusy. Normalnie cytrusy. Lubię sobie wejść do ogródka, zerwać pomarańczę,
1: mam cytrynę. Podobno najlepsze cytryny, jak kiedykolwiek moja mama jadła, a moja mama codziennie do herbaty sobie dodaje cytrynę, więc jak ona to powiedziała, to znaczy, to jest prawda.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castorem nie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
3: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina? Prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
2: Byliśmy razem przez 2 lata ze sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. Być w związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię. Mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: No, ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no wiedzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles. Jeździliśmy z powrotem.
1: No to związek na odległość. No. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że to jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie obojętnie.

0: Czy on był wnukiem tego, czy tego, to jest osoba...
1: So what?
0: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem.
1: Hello, na to którego... będzie Brad Pitt, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz.

0: Wiesz, Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą u nas, tuż o, jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, tak, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet ja nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na moje
1: ale
0: życie.
1: Ale to mnie bardzo cieszy.

0: promocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na Twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji na muzeumkrakowa.pl.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: ci do MediaMarkt.
1: Rajd dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
5: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
4: Odkryj ponad 120 modowych marek. Zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
5: Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
4: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni w właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
3: Okej, okay, czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przestudiujesz, czytasz.
2: Tak. No ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic pakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
3: A jak jesz na planie, jak jesteś?
2: No sama sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
3: czyli
2: że...
3: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
2: No raczej nie.
3: Aha.
2: No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
3: Dzielna jesteś dziewczyna.
2: No, gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
3: Czas na muzykę Maya, All About The Money.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę? Jak budować taką więź? Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
12: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
11: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
13: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
11: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
15: Sponsorem programu jest Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
6: Pogoda.
11: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze.
14: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
15: Sponsorem programu był Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
9: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
16: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
17: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekawe jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne? Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
3: Bo podobno jest... musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my się takie... tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj tym miesiącem też jakby dowodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i takiego regularnego bywania, spotykania się z nią.
2: My parę razy dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że w samochodzie zapnij pasy, ja to słyszę
1: Grażyna, co ty w ogóle odpalasz?
2: Ja mówię, to jest, i ona jeszcze pasy. Się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij
2: o to chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Communard, Don't Leave Me This Way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko, Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: Tyle powstają filmy.
1: No, jak
0: tyle
1: się dobrze,
0: się
1: jak
0: się, scenariusze.
1: Tak, jak się dobrze pisze i też, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy, natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami.
2: Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach i jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
3: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami.

0: liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek na siłowni jestem, czy coś liczę, to po polsku, więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę, czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku, to absolutnie.
1: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak, angielski jest twoim pierwszym językiem, znaczy najczęściej używanym, prawda?
0: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Ja mówię, wiesz, o co mi chodzi, no.
1: Aha.
0: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na wgniotki.
1: Wgniotki? No.
0: Prawda? Zgadza się wszystko.
1: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi.
0: No.
1: No tak, krem na wgniotki. A to śliczne. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku
0: nie mam
1: polskim.
0: Nie masz. Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
1: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
0: Nie, i mnie się chyba matka by mnie zabiła.
1: Grażyna by nie pozwoliła na to.
0: Ona by nie pozwoliła na to.

0: słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
11: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
12: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
14: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Travisto Fast i Travisto
14: Aflofarm.
15: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Reklama. Sponsorem programu jest Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160, autokrak.pl.
22: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
23: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzydzieści?
2: Nie, jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety 12:00, więc u mnie to jest tak 9:00, powiedzmy.
1: No, poproszę, pani tak, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym, walczę. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tą nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, to jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenice. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko i źrenice.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Izo, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz?
1: Dzień przed wylotem do Los Angeles.
2: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: No bardzo dziękuję.
2: Bo wszystko ci. Inne to ma.
0: Wszystko inne
2: i
0: to
2: zdrowa,
0: ma.
2: I szczęśliwa. I...
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak. Do odlotu samolotu.
2: Do odlotu, tak.
0: Tak, i szczęśliwej podróży.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: Izabela Miko była z nami. Radio Złote
3: Przeboje. Sponsorem programu był Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
10: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
9: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
10: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
9: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Reklama.
13: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Maja Chwalińska awansowała do 4. rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10. piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do 4. rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej 16. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
15: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
16: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
17: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest 6. mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
16: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
14: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do 4. rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11:00 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10. piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
18: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
14: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
19: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
14: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl. Pogoda.
13: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
13: Cztery minuty po godzinie 15:00 zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Nas uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chap Money. No trochę orientów wpuszczam wam przez głośniki.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podyrektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. I chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami, no mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo, lambada.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Kto zwalcza ból?
14: Woltaren!
13: Kto?
14: Woltaren!
15: Ból szyi po pracy?
16: Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
20: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
21: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
22: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
23: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
21: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
23: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.

To zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500 zł. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

0: Nota High, genialny tekst i jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu złote przeboje do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu złote przeboje, które punktualnie o 16:00. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Go! Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto...
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
15: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
14: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką. mówi obrońca Tomasz Kędziora.
16: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
14: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30. A dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju, gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze Złotymi Przebojami. Wojtek Łabiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i wspomnienie.

To Damonan Back w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16, Dzień Dziecka w poniedziałek. No ale my już w ten weekend będziemy świętować ten wyjątkowy dzień. Już teraz mam dla was jedno zaproszenie, drugie, trzecie, czwarte, w sumie cztery zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Tam można naprawdę fajnie spędzić czas, ale wy musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do waszej rodziny powinny powędrować te cztery zaproszenia. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je Złote Przeboje. 22 4 4 4 i 3 0. Czekam na wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne, to Madonna.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
11: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Tak, z paru hałasów narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka, obok mnie czekają 4 zaproszenia rodzinne. Dzwoniliście pod 22, 4, 4 i 3, 0, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma powędrować aż 4 fantastyczne zaproszenia. Po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem, cześć, melduję cię.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z jakiego miasta dzwonisz do nas, jeszcze nam powiedz.
1: Słuchaj, dzwonimy ze Szczecina.
0: Ze Szczecina dzwonicie. To tak. Był taki pan Jarzyna chyba ze Szczecina, jak dobrze kojarzę.
1: No, szef wszystkich szefów.
0: Szef wszystkich, czyli ty jesteś tym szefem wszystkich szefów. No,
1: Jeszcze nie jestem podwładnym Krzysztofa Jarzyny, tak.
0: Dobra, słuchaj, gdzie cię złapałem o tej porze, co tam porabiasz, powiedz.
1: Słuchaj, próbujemy tutaj dzieciom urządzić przedwczesny Dzień Dziecka, bo niestety wypada w poniedziałek, więc objeżdżamy lodziarnię, parki rozrywki.
0: Och, to karta kredytowa będzie nadszarpnięta, co?
1: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
0: Ale na przyjemnościach się nie oszczędza, Maciej.
1: Na dzieciach. Nie da rady na dzieciach
0: i na sobie też, proszę, jest weekend, do tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
1: tak
0: troszeczkę...
1: Tak też robię.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka.
1: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
0: A, no to idealny kawałek na poranek. Tak. Sen, aż chce się spać,
1: tak,
0: prawda?
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
1: No, mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
0: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. 4 zaproszenia są wasze, Maciej!
1: Jesteśmy! Bardzo się cieszymy, super, w końcu zaśmieliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż połowę swojego życia słucha Radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na Radio Złote Przeboje.
0: To niech terroryzuje do końca świata i jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
0: No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Redbox i For America w Radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

Tak, mam wrażenie, że aż trudno się oderwać od głośników. T-Love i Book w radiu Złote Przeboje, do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
14: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
13: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
15: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
13: Tytuł bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
15: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
13: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Niedzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
16: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
17: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
14: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
13: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi, a także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Tutaj będzie pięknie po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co tu się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. Na teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

Zanim stał się wielką gwiazdą, komponował muzykę do reklam. Kiedyś na pewnym koncercie Frank Sinatra powiedział o nim: on będzie moim następcą. To artysta, którego zna cały świat, no i kocha za takie właśnie cudowne ballady. To Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zła.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
13: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.

Kobieta, artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18:00. To teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Mother Talking.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w Marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu. Złote przeboje za 13 minut. Będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza czas gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami. Zaprasza was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. No, a teraz taka plażowa piosenka w ten późno popołudniowy wiosenny czas. To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje.

sobotni prawie że wieczór, bo dobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
14: Niech pani te emocje znosi. Ja ledwo usiedziałem do końca.
15: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
16: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
15: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
13: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
17: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
13: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
18: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, ale także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
13: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugababes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Rona Toma założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. A takie numery jak Round Round, To Lost in You czy też Hole in the Head znał absolutnie każdy. Ale drugą charakterystyczną rzeczą było też to, że skład zmieniał się co chwilę, niczym kadra widzewa Łódź. W pewnej chwili pojawiła się nawet Heidi Range, wcześniej związana z Atomic.

sumie na swoim koncie mają 8 krążków i miliony sprzedanych płyt. Również krytycy w swoich recenzjach, zwłaszcza przy pierwszych płytach, byli naprawdę przychylni, doceniając to, że dziewczyny bawiły się gatunkami. Tak było w przypadku albumu Taller in More Ways, na którym to znalazł się Push the Button. Sam zresztą znalazłem recenzję, w której to jeden z dziennikarzy powiedział, że ten singiel mogłaby nagrać nawet ABBA. Najciekawsze jest jednak to, że tekst powstał z prawdziwej sytuacji. Keisha podkochiwała się wówczas chłopaku, który kompletnie nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the Button, Sugababes w Radiu Złote Przeboje.

Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boysbandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5. Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World, lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Wiktorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa. Yo!

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach.

0: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
1: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy,

grupę założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK Chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues z 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To wina przytulenie pluszowych misiów?
1: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
0: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
1: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na Twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji na muzeumkrakowa.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykle. Zwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
15: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: 19. Wybiła sobota i program Czas Gwiazd, w którym dzisiaj przyglądamy się girls bandom. Już za chwilę m.in. historia takich grup jak The Bangles czy też Atomic Kitten.

Radio Złote Przeboje Wanda 92,5.

radiu Złote Przeboje czas na Salt and Peppa, a więc jedną z najważniejszych kobiecych grup, które łączyły hip-hop z muzyką popową. Grupa powstała w 1985 roku w Nowym Jorku. Tworzyły ją Sheryl James i Sandra Denton, które poznały się podczas studiów. Od początku wyróżniały się pewnością siebie, poczuciem humoru i bardzo odważnymi tekstami. Album Very Necessary z 1993 roku sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie i przez lata pozostawał najlepiej sprzedającym się rapowym albumem kobiecego wykonawcy.

Ale wracając do wizerunku i przekazu Salt and Pepa, były też jednymi z pierwszych artystek rapowych, które otwarcie mówiły o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. Dla wielu młodych słuchaczek stały się symbolem niezależności i odwagi. Ba, to one inspirowały potem takie artystki jak Missy Elliott, Lil' Kim czy też

singiel Let's Talk About Sex można uznać, że był ówczesnym WDŻ w szkołach. W czasach, gdy o bezpiecznym seksie, HIV-ie, AIDS mówiło się bardzo ostrożnie, dziewczyny postanowiły podejść do tematu otwarcie. Powstała nawet specjalna wersja utworu zatytułowana Let's Talk About AIDS, która miała promować edukację dotyczącą HIV. Muzycznie numer był mieszanką hip-hopu, dance i popu, dzięki czemu trafił zarówno do klubów, jak i stacji radiowych. No to posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje The Bangles, czyli jeden z najważniejszych kobiecych zespołów rockowo-popowych lat 80. Zespół powstał w Los Angeles w 1981 roku. Dziewczyny bardzo mocno inspirowały się muzyką lat 60. The Beatles czy też The Mamas and Papas były częścią kalifornijskiego ruchu muzycznego łączącego psychodelię, garażowy rock z popem. W pewnej chwili dołączyła do nich także Mickey Steele, basistka znana z The Runaways, gdzie występowała sama Joan Jett.

fanem zespołu okazał się legendarny Prince, który pewnego wieczoru bez uprzedzenia pojawił się na koncercie The Bangles, a także wprosił się na scenę. Z czasem też podarował im napisaną przez siebie piosenkę Manic Monday. Największym przebojem okazało się Eternal Flames. Otóż dziewczyny z The Bangles miały okazję odwiedzić ogród wspomnień. Znajduje się tam grobowiec Presleya, a także wiecznie płonący znicz, który ustawiono tuż obok płyty w celu uczczenia jego pamięci. To właśnie ten widok zainspirował jedną z artystek do napisania piosenki. Zresztą też swoją wersję Eternal Flame nagrały dziewczyny z Atomic Kitten. My natomiast w radiu Złote Przeboje słuchamy oryginału.

0: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
1: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
0: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
1: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Reklama.

Radiu Złote Przeboje temat Girls Bandów. Czas na Atomic Kitten. Jak w przypadku boys bandów w latach 90. grupa rodziła się podczas castingów, tym razem przeprowadzonych przez panów z OMD w Liverpoolu. Przez salę prób przetoczyły się setki dziewczyn. Ostatecznie Atomic Kitten tworzyły Carrie, Liz i Natasha. Wcześniej przez chwilę w projekcie była też Heidi Range, która trafiła ostatecznie do girls bandu Sugar Babes, a z kolei Carrie zaszła potem w ciążę i zastąpiła ją Jenny Frost. Tak wiem, brzmi to trochę jak odcinek Mody na sukces. Ich debiutancki singiel Right Now przeszedł bez echa. Podobna była też reakcja na ich debiutancki krążek o tym samym tytule. Dopiero kiedy w radiu i w telewizji zaczęto puszczać piosenkę Whole Again, wszystko się zmieniło. Piosenka stała się ogromnym międzynarodowym hitem. W sumie dziewczyny nagrały 3 albumy. Ten ostatni to Ladies Night, na którym m.in. za sprawą piosenki tytułowej znajdziemy nawiązania do kultury disco. Ale w Radiu Złote Przeboje mam dla Was inny kawałek. If You Come To Me. Dajcie głośniej.

0: automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Godzina 20, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować i poznać historię girls bandów, tak jest. Dzisiaj wieczorem opowiadam wam m.in. o takich grupach jak na przykład TLC czy za moment Pussycat Dolls.

Złote Przeboje, czas na jeden z najgłośniejszych girls bandów w historii. Pussycat Dolls. Wszystko zaczęło się w 1995 roku w Los Angeles. Choreografka Robin Antin stworzyła burleskową trupę taneczną, która występowała w klubach i na specjalnych eventach, często w stylu retro lat 40. czy też 50. Swego czasu też do współpracy zaprosiła je Gwen Stefani z No Doubt.

energetyczny rynek dość szybko dostrzegł potencjał projektu, dlatego zaproponowano, że pod nazwą Pussycat Dolls może powstać nowy girls band. I to w nowym składzie. Tam znalazły się m.in. Nicole Scherzinger, Kermit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Waite, a także Melody Thornton. Każda z nich miała inne doświadczenia, część była tancerkami, część wokalistkami, ale centralną postacią szybko stała się Nicole, która przejęła większość wokali. Złośliwi mówili, że była jedyną śpiewającą członkini tej grupy. Ale to akurat prawda, ponieważ urodzona na Hawajach Nicole nie tylko była zawodową tancerką, ale spełniała się w musicalach, a deski Broadwayu nie były jej obce. W 2005 roku ukazał się debiutancki album i to właśnie wtedy Pussycat Dolls eksplodowały wielką, wielką popularnością, a singiel Don't Cha stał się absolutnym hitem. Dziewczyny przez lata też współpracowały z artystami z branży hip-hopowej. Te najgłośniejsze to oczywiście Timbaland, Busta Rhymes czy też Snoop Dogg. Jednak wracamy do debiutanckiej płyty, na której znalazł się singiel, który, jak można wywnioskować z tytułu, opowiada o niezależności kobiet.

Zespół powstał w Atlancie na początku lat 90., a panie wyróżniały się od typowych ówczesnych girls bandów. Każda z nich miała swoje zadanie. T-Boss wnosiła chłodny, charakterystyczny wokal. Chili była typową popową wokalistką, a Left Eye była ziomalką, raperką. To połączenie sprawiło, że ich brzmienie było miksem R&B i hip-hopu. I podobnie jak dziewczyny z Salt and Pepper, nie bały się poruszać trudnych tematów ważnych dla ich rówieśników. W tekstach znajdziemy mnóstwo nawiązań do bezpiecznego seksu, HIV, AIDS, przemocy czy też uzależnień. Zresztą, jak pamiętam, każda dziewczyna dorastająca na przełomie wieku, tak jak ja dorastałem, mówiła, abym koniecznie posłuchał ich płyt, a także poczekał na teledyski na Vivie czy też MTV. Sukces TLC miał jednak ogromną cenę. W połowie lat 90. grupa ogłosiła bankructwo mimo gigantycznych sprzedaży płyt, co wywołało ogromny skandal w branży muzycznej. Konflikty z managementem czy też wytwórnią doprowadziły do długich sporów finansowych oraz sądowych. A to nie koniec dramatów, ponieważ w 2002 roku Lisa Left Eye Lopez zginęła w wypadku samochodowym w Hondurasie. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który podbił listy przebojów w Stanach i wielu innych krajach. Też ten kawałek zgarnął nagrody Grammy i do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych kobiecych hymnów R&B tamtej dekady. TLC, No Scrubs.

0: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy girls bandów i czas na naprawdę duży muzyczny kaliber, a więc panie z Destiny's Child. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. Wszystko zaczęło się na początku lat 90. w Houston, w Teksasie. Bardzo młode wtedy Beyoncé Knowles i Kelly Rowland poznały się jako dzieci podczas przesłuchań i konkursów wokalnych. Wkrótce zaczęły występować razem też w programach Talent Show, a rodzice, szczególnie ojciec Beyoncé, mocno angażował się w rozwój tego projektu. Przez pewien czas dziewczyny funkcjonowały pod różnymi nazwami, aż w końcu narodziły się jako Destiny's Child. Narodziły to w sumie dobre określenie, bo nazwa nawiązuje do Biblii. Oczywiście, jak było w tego typu zespołach, skład zmieniał się, ale sukces komercyjny był niepodważalny. Ich sukces komercyjny był wręcz gigantyczny. Sprzedały ponad 60 milionów płyt na całym świecie, co czyni ich jednym z najlepiej sprzedających się girls bandów w historii. Zwłaszcza drugi album The Writings on the Wall sprawił, że o Beyoncé i jej koleżankach zrobiło się naprawdę głośno. Oraz te teksty pokazywały, że kobiety mogą odnosić sukcesy podobne jak mężczyźni. Mogą być pewne siebie, niezależne finansowo i kontrolujące własne życie. Zresztą to, jakie imperium po rozpadzie grupy zbudowała Beyoncé, jest tego najlepszym dowodem. No a w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek wykorzystany także w filmie Aniołki Charlie'ego. Destiny's Child, Independent Woman. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro po 17:00.

0: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Aleksandra Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie będzie różnorodnie. W sumie zaczniemy z wysokiego C, bo już na początek wejdziemy w wakacyjny klimat i porozmawiamy o tym, co będzie się działo w wakacje w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Powiemy również o wystawie fotograficznej, jaką przygotowali po roku intensywnych zajęć z edukacji filmowej uczniowie klas fotograficznych Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Zaglądniemy również do Teatru Praska 52, który w maju obchodzi okrągłe 20 urodziny. O tym wszystkim powiemy już za chwilę, a teraz zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotował dla Was Paweł Chudzio.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
2: Kraków wskazał tereny, które powinny być wykluczone z prac nad trasą S7 z Krakowa do Myślenic. To m.in. tereny uzdrowiska Sposzowice, byłej kopalni otworowej Barycz czy obszaru subzbiornika Bogucice. Odpowiednie mapy zostały przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Urzędnicy liczą, że będą podstawą do ostatecznego wykluczenia z analiz południowych obszarów Krakowa. Mariusz Jop nadal będzie trenerem Wisły Kraków i poprowadzi drużynę w Ekstraklasie. Umowa ze szkoleniowcem została przedłużona do końca czerwca przyszłego roku. W zakończonym sezonie prowadzona przez Jopa drużyna zdominowała rozgrywki pierwszej ligi. Była liderem od pierwszej do ostatniej kolejki. Po 5 latach prac konserwatorskich synagoga Izaaka, największa i najbardziej okazała bożnica na Kazimierzu, została ponownie udostępniona zwiedzającym. Prace jednak wciąż trwają, a pełny blask świątynia odzyska za kilka lat. Trochę o remontach dróg. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z remontem ścieżki pieszo-rowerowej na Zakrzówku. A w poniedziałek ruszy rozbudowa ulicy Dąbskiej. O 10:00 zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Kosynierów i Dąbskiej do przejazdu kolejowego. Środkowoeuropejskie political fiction, w którym Polacy i Czesi budują nowy porządek świata. Tak w skrócie można podsumować niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. To najnowsza premiera teatru imienia Juliusza Słowackiego i Teatru Narodowego w Pradze.
3: Nam chodziło o tym, no trochę zbadać ten teren czesko-polski, nie? Wzajemnych jakichś relacji, wzajemnych jakichś temperamentów. Jakub Krofta, reżyser.
4: O 5 rano, o 8 są zmęczeni. Weekend zaczynają. W piątek, o 10 rano.
3: Jakiś taki silnik każdej historii, no po prostu wyszukiwać jakieś takie punkty, jakieś zapalne, ich po prostu odpalać.
2: Żeby zobaczyć ten spektakl w słowackim, trzeba już jednak poczekać do września. Sprintem po książkę Biblioteka Kraków otworzyła wyremontowaną filię przy ulicy Walerego Sławka. Ze względu na sąsiedztwo Zarządu Infrastruktury Sportowej placówka od teraz nosi miano Sportowej. Jej patronką została krakowska sportsmenka Jadwiga Jędrzejowska.
5: I my też tak myślimy, że ta filia sportowa będzie bardzo bliska sercom wielu męskich czytelników. Przypominamy zapomniane sportowczynie. Mało kto wie, że Kraków w międzywojniu miał swoją Igę Świątek, która grała na Wimbledonie i przywiozła stamtąd złoto.
2: Mówiła Agnieszka Staniszewska, dyrektorka Biblioteki Kraków. Filia sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty. Coraz bliżej wakacja, to znak, że najwyższy czas zaplanować lato pełne przygód. Trwają zapisy na półkolonie organizowane przez Centrum Kultury Podgórza. Jak co roku na najmłodszych czekają warsztaty, wycieczki i masa dobrej zabawy, nie tylko w Krakowie.
6: Budujemy domki dla owadów, tworzymy komiksy, uciekamy z miasta, chociaż na chwilkę, na przykład do Ojcowskiego Parku Narodowego, czy do niesamowitej Bramy w Gorce. Więc zachęcam do przeżywania letniej przygody.
2: Mówiła Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, a więcej na stronie instytucji.
1: Tyle Paweł Chudzio, dziękuję.
0: Tydzień w Krakowie.
1: Nauka przez zabawę i wakacyjna przygoda w jednym miejscu. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zaprasza najmłodszych na letnie półkolonie pełne eksperymentów, warsztatów i odkrywania świata nauki. W programie m.in. pisanie własnych legend i mitów, kulinarne eksperymenty w pracowni kuchni molekularnej i rozmaite warsztaty rozwijające wyobraźnię. Zdaniem organizatorów dzieci czeka moc atrakcji i wrażeń.
0: Z mikrofonem przez Kraków.
1: Jakie będą tegoroczne wakacje?
7: Barbara Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę dla odwiedzających nas osób, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.
1: To może powiedzmy coś więcej, jakie będą te wakacje pod kątem programu, bo też chcą Państwo udowodnić w tym roku, że wakacje można interesująco spędzić w mieście.
7: Jak najbardziej, ponieważ Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest miejscem, które w doskonały sposób łączy naukę, doświadczenie i dobrą zabawę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Małopolski wiedzieli, że jesteśmy przestrzenią żywą i otwartą dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych. Dlatego przez cały rok realizujemy bardzo bogaty program wydarzeń edukacyjnych, warsztatów i działań, które popularyzują naukę, ale w taki bardzo innowacyjny i nowatorski sposób, połączony oczywiście z bardzo dobrą zabawą. Przed nami oczywiście bardzo intensywne lato, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Organizujemy półkolonie, podczas których dzieci mogą uczestniczyć w eksperymentach, warsztatach i aktywnościach łączących naukę z kreatywną zabawą, ale nam również zależy na tym, żeby dzieci nie tylko słuchały o nauce, ale mogły również jej realnie doświadczać, biorąc udział w różnych eksperymentach.
8: Dzień dobry, Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Cały czas również realizujemy warsztaty tematyczne dla rodzin i grup i to zajęcia pełne takich eksperymentów, działania, odkrywania świata w praktyce, gdzie dzieci doświadczają poprzez różnego rodzaju eksperymenty w laboratoriach, więc widzimy też reakcje dzieci, widzimy, słyszymy ten efekt wow, więc to też jest imponujące. Widzimy też, że uczestnicy bardzo cenią sobie właśnie taką możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez właśnie doświadczenia w naszych laboratoriach. Nasze laboratoria mają bardzo, bardzo dobrze przemyślaną ofertę programową, więc tutaj jesteśmy bardzo dostępni.
9: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otwierane było Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie wywarła na mnie pracownia kulinarna. Jakie to wielkie pomieszczenie, ile tam można robić różnych ciekawych rzeczy.
7: Tak, oczywiście mamy laboratorium smaku, gdzie również preferujemy model kuchni molekularnej. Osoby, które nas odwiedzają, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą pod okiem oczywiście naszych edukatorów przygotowywać różne fantastyczne przysmaki, ale przy okazji mogą się uczyć, jak działa ludzki organizm, jakie zachodzą procesy, więc tą dobrą, świetną zabawę, która oczywiście połączona jest z doznaniami smakowymi, również łączymy z edukacją.
9: Tak, bo pamiętam, że w innych pomieszczeniach można było zbadać, jak zbudowany jest człowiek, prawda? Ma kubki smakowe, można było wejść, z tego co pamiętam, do przewodu pokarmowego.
7: Tak, jak najbardziej. W ogóle cała ekspozycja Cogiteonu jest tak skonstruowana, że pokazuje zarówno człowieka, jego wnętrze, również to anatomiczne, ale tak samo metodę działania świata.
9: Jakie jeszcze pracownie macie?
8: Mamy pracownię techniki, mamy pracownię innowacji, mamy pracownię przyrody, laboratorium przyrody. Mamy oczywiście jeszcze laboratorium cząstek i laboratorium chemiczne.
9: A do jakiej grupy wiekowej Państwo adresują Waszą działalność?
7: Zapraszamy już dzieci w wieku od 3 lat, ponieważ posiadamy Akademię Dzieci, gdzie można się świetnie bawić, poznawać też, jak działa świat, jakie są procesy, które zachodzą w przyrodzie, jak zmieniają się pory roku, więc ten program dla takich maluchów jest bardzo bogaty i też opiera się na doświadczaniu, także dzieci mogą się czuć bardzo swobodnie, wtedy też odkrywamy ich kreatywność, ich po prostu zainteresowanie danymi obiektami, więc tutaj to pole w ogóle, można powiedzieć, do nauki jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
9: Chodzi o już kształtowanie takiej postawy otwartej, ciekawej, ale jak mówią, tak powiem z przymrużeniem oka, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot, ponieważ zaraz już wakacje i pozostaje pytanie, co zrobić z naszą pociechą w wieku szkolnym i tutaj wyłania się Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i ma przygotowany program właśnie dla tych dzieci, które zostaną w mieście na czas wakacji. Mowa tutaj o półkoloniach i jakie one będą.
8: Tak, przygotowujemy się do organizacji Półkolonii. Jak już wiemy, okres wakacji jest takim okresem dla rodziców bardzo trudnym, a my rodzicom dajemy też taką szansę i być może przestrzeń dla ich dzieci, żeby właśnie mogły doświadczyć u nas eksperymentowania, i przygotowujemy właśnie ofertę skierowaną dla nich. Będą to półkolonie na pewno pełne eksperymentów, działania i odkrywania świata takiego właśnie w praktyce, ponieważ widzimy, że uczestnicy w poprzednich na naszych półkoloniach bardzo cenili właśnie taką możliwość aktywnego uczestniczenia w tych aktywnościach.
7: Zapraszamy do naszych laboratoriów, w tym do Laboratorium Smaku, gdzie przygotowaliśmy takie zajęcia z cyklu Jesz i Wierz. Oczywiście żywienie jest bardzo ważne dla młodego, jak i zarówno dorosłego człowieka, więc będziemy mówić, z czego składa się dane danie, jakie ma wartości kaloryczne, jakie witaminy, jakich na przykład potraw nie należy łączyć, jak zdrowo się odżywiać, ponieważ też dbamy o taką, można by powiedzieć, naszą higienę i odżywianie, ale również o higienę psychiczną. Natomiast to, co jest ważne, też zarówno osoby, które uczestniczą w tych naszych zajęciach, nie tylko oczywiście kulinarnych, mogą korzystać z placu zabaw dla dzieci, który jest placem o charakterze naukowym. Mało tego, można również wyjechać windą na nasz dach bezpośrednio z obiektu Kogiteonu i zobaczyć, jak wygląda panorama Krakowa, a w tle oczywiście Tatry i Beskidy, z Królową Beskidów Babią Górą, więc również jest ten taki wątek przyrodniczo-krajoznawczy. Oczywiście nasz dach jest bardzo bogaty w różnego typu roślinność, więc podczas zajęć, które przygotowywujemy, również staramy się, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli też poznawać, jakie rośliny oczywiście rosną w naszym ekosystemie tutaj na terenie Kogiteonu i nie tylko.
9: No właśnie, miałam to podkreślić, że ten dach Kogiteonu to jest właściwie polana.
7: Jest to bardzo bogaty ekosystem, mogę tak powiedzieć, ponieważ występuje tam bardzo wiele gatunków roślin i krzewów, około 100. Jeżeli chodzi o tą roślinność, która jest stricte związana z naszym klimatem, jest to fantastyczne miejsce do wypoczynku, ale również do rekreacji.
8: To jeszcze nie koniec, ponieważ od 6 do 10 lipca będziemy realizować kreatywne półkolonie pełne światotworzenia mitów i budowania własnych krain. Będzie to taka, można powiedzieć, niezwykła podróż do granic wyobraźni, podczas której to dzieci zamieniają się w twórców nowych cywilizacji, i odbędzie się też projektowanie autorskich makiet wysp, pisanie własnych mitów i legend oraz kreowanie unikalnych ekosystemów. Wszystko połączone z fascynującą wiedzą z zakresu geografii, chemii, połączone z ekologią oraz projektowaniem przestrzennym.
9: A teraz zapytam od strony technicznej. Ile godzin dzieci spędzają w ciągu dnia u Was? Jak to wygląda?
8: Każda półkolonia trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Maksymalna liczba osób w grupie to 24 uczestników. Po stronie Małopolskiego Centrum Nauki jest również zapewnienie wyżywienia, drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Już teraz przygotowujemy się również do Małopolskiej Nocy Naukowców, która jest zaplanowana na 25 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie i w tym roku po raz pierwszy to Kogiteon będzie organizatorem tego wydarzenia. W programie pojawią się pokazy, panele dyskusyjne, eksperymenty.
1: Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: 20 lat minęło. Teatr Praska 52 obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. To właśnie w maju 2006 roku powołano przy ulicy Praskiej 52 scenę Tęcza. Historia tego miejsca zaczęła się od marzenia oraz człowieka z wizją i ogromną energią do działania. Zapraszam do wysłuchania mojego kolejnego rozmówcy, czyli Jakuba Barana.
0: Krakowianie z pasją.
10: Teatr Praska 52 rzeczywiście wyrósł ze sceny tęcza. I rzeczywiście zdarzyło się to 20 lat temu, dokładnie 13 maja 2006 roku. Był pierwszy koncert na otwarcie, tak to nazywałem. Później śmialiśmy się, że tych otwarć było dość dużo, bo ze względu na tamten intensywny czas i takie rodzaj szaleństwa, który mnie opanował, no to rzeczywiście poszukiwałem różnych tropów. Jak to się zaczęło? No zaczęło się to chyba od totalnego szaleństwa, tak to należy nazwać, czy też zakochania się, bo po prostu w ówczesnym czasie, prowadziłem jeszcze w czasach studenckich, no i jak to zwykle bywa w takich wypadkach, szuka się sali, gdzie można byłoby zrobić jakieś próby, gdzie można byłoby się przygotować. No i żeby też skrócić tą historię, bo to ktoś komuś, w każdym razie doszła do mnie informacja, że jest takie miejsce, które ówcześnie nazywało się kinem Tęcza. No i zostałem przywieziony przez ówczesnych znajomych i kiedy wszedłem tam znienacka, to był grudzień, mniej więcej grudzień roku 2005, no to po prostu, jak zawsze opowiadam o tamtym momencie, strzała amora trafiła mnie w serce i już nie byłem tym samym człowiekiem. Po prostu zauroczyłem się miejscem, które w ówczesnym czasie, no nie ukrywajmy, było z lekka zapomniane. To znaczy działał tam Dom Kultury, ówcześnie nazywał się Dom Kultury Dębniki, ale była to działalność taka troszeczkę już niezbyt rozbuchana, rzekłbym. To znaczy działo się coś tam, ale z mojego punktu widzenia miałem wrażenie, że dziać się może więcej. No i ponieważ ówczesna dyrekcja Centrum Kultury Podgórza wyraziła zainteresowanie moją inicjatywą, no to tak się zaczęło. No i to było rzeczywiście szaleństwo, bo tak naprawdę na samym początku, no to byłem mecenasem, byłem organizatorem. Miałem oczywiście paru kolegów, którzy mi pomagali, ale oni dość szybko się wykruszali, bo trzeba też powiedzieć, że taka działalność na początku wymaga przede wszystkim determinacji, wytrzymałości i niepoddawania się, pomimo tego, że niekiedy na samym początku widzów mieliśmy mniej niż wykonawców.

0: na scenie, czyli były to naprawdę trudne momenty, kiedy tych widzów było tylko kilku na widowni, a jednak trzeba było wierzyć w to i być pewnym, że jednak pomimo tego, że nie jest początek zbyt taki, jakby się oczekiwało, to jednak, że to miejsce ma swoje walory, które w końcu prędzej czy później pokażą się w ten sposób, że zaczną przyciągać publiczność. No i rzeczywiście krok po kroku tak się działo, no ale to nie było łatwe. To nie było łatwe bez dwóch zdań.
1: Nie od razu Kraków zbudowano, ale czy pamięta pan taki moment, kiedy właśnie pan pomyślał, że to nie jest tylko miejsce po dawnym kinie, po dawnym domu kultury, tylko jest to już teatr z prawdziwego zdarzenia?
0: Jako domniemany konserwatysta, po pierwsze przyjąłem założenie, że ponieważ to miejsce nie wzięło się z niczego, bo trzeba powiedzieć, że działalność kulturalna przy Praskiej 52 zaczęła się mniej więcej w roku 1938, bo kiedy ówcześnie zbudowano kilka bloków, które obecnie nazywają się osiedlem robotniczym bodajże, to zaraz obok tego, pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, postawiono ten budynek, który stoi teraz i który był od razu budynkiem wielofunkcyjnym, między innymi był przeznaczony na kinoteatr. I wtedy, ówcześnie przed wojną, zaczęła się już działalność kulturalna polegająca na tym, że działał tam coś w rodzaju domu społecznego, ówczesnego domu kultury. Ludzie mogli się realizować na różnych poziomach. Było kino, był teatr, były różne wydarzenia. No, później przyszła oczywiście wojna. Według moich informacji w czasie II wojny światowej AK trzymało pod sceną broń. No i po II wojnie światowej powołano kino, kino Tęcza. Więc tradycja działalności kulturalnej w tym miejscu była od lat, w związku z tym wydawało mi się, że w sposób naturalny ja powinienem być kontynuatorem, oczywiście dorzucić swój czas, swój rozwój, ale pamiętać o tym, że to nie wydarzyło się tak, że nic wcześniej nie było. W związku z tym przyjąłem założenie, że skoro było kino Tęcza, przyjmuję to w znaczeniu takim, że nazwa zostaje, czyli zostaje ten człon Tęcza, a powołuje scenę Tęcza, ponieważ w tamtym czasie tak naprawdę zakochałem się w miejscu, ale do końca nie byłem pewny, co w tym miejscu najlepiej się sprawdzi. Dlatego wtedy te pierwsze 8 lat jako sceny Tęcza to było takie poszukiwanie tropów artystycznych. Było dużo koncertów, były teatry, były kabarety, były różne rzeczy, które sprawdzałem niejako na tym żywym ciele tego miejsca, czy co najlepiej się sprawdza. No i po 8 latach doszło do mnie, że jednak najlepiej i dla mnie, i dla miejsca, i dla wszystkich wokół nas byłoby, gdybyśmy się sprecyzowali i ukierunkowali jednoznacznie w stronę teatru. Dlatego po 8 latach takiej podstawówki, rzekłbym, bo tak to sobie w swojej głowie ustawiłem, czyli nauki, czyli tego, że przez 8 lat w praktyce tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, że każdego dnia przez te 8 lat w praktyce budowałem miejsce i budowałem sposób, żeby to miejsce miało jak najlepszy odbiór publiczności. Po tych 8 latach decyzja była jednoznaczna. Z angielska mówi się o tym rebranding. To jest rzeczywiście bardzo dobre określenie na to, co się stało, dlatego że nastąpiła zmiana nazwy, nastąpiła zmiana barw, nastąpiła zmiana takiego anturażu, że tak powiem, wokół tego miejsca, ale miejsce jako miejsce zostało, a jednocześnie uzyskało jednoznaczny kierunek teatralny. I co ważne, była to dobra decyzja, dlatego że po pierwszym roku działalności już jako Teatr Praska 52 wyszczeliła nam publiczność, to znaczy zmieniła się zupełnie struktura, jeżeli chodzi o liczbę publiczności. No i właściwie tak już krok po kroku zostało, to znaczy wiadomo, że w Krakowie konkurencja teatralna jest ogromna. Przed COVID-em działało ponad 60 teatrów. Nie sądzę, żeby bardzo się tutaj to zmieniło. W związku z tym jest z kim konkurować. Dlatego nie można powiedzieć, że jesteśmy już zadowoleni, bo na pewno tak nie jest. Cały czas trzeba walczyć o publiczność. No ale myślę, że po tych 20 latach mogę powiedzieć, że jednak to nie był zmarnowany czas. To znaczy z miejsca, które cokolwiek było zapomniane, teraz zrobiło się miejsce, które mam wrażenie, no jest coraz bardziej zauważalne na teatralnej mapie Krakowa.
1: I pod szyldem Teatr Praska 52 znaleźliście państwo swoją niszę, bo to chciałabym podkreślić, że stworzyliście państwo jedyną w Polsce krajową scenę komedii dell'arte. Skąd w ogóle pomysł, że państwo sięgnęliście po tą XVI-wieczną formę?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie, to znaczy w tym znaczeniu, że przez te 20 lat, niezależnie od tego, że stoję rzeczywiście na czele teatru, to przez te 20 lat miałem bardzo różnych i różnorodnych współpracowników, bo przecież trzeba powiedzieć, że teatr to działanie zbiorowe, niezależnie, że ktoś zawsze powinien być na czele takiej działalności, to przecież to jest tak naprawdę działanie zbiorowe. W związku z tym przez te wiele lat testowałem też współpracę z różnymi zespołami, z różnymi grupami, bo idea działania Teatru Praska 52 opiera się na tym, że jest miejsce, ale są też poszczególne zespoły, które dają swoje produkcje, swoje spektakle. Dzięki współpracy opiekunów i zespołów tworzy się to, co jest finalnie wyrazem Teatru Praska 52. No i jeżeli chodzi o Krajową Scenę Komedii dell'Arte, to już też dekadę temu poznaliśmy się z Agnieszką Cięciarą-Frylich i z Jonatanem Frylichem, czyli z szefami Trupy Komedianty, czyli zespołu, który odpowiada za tworzenie właśnie współczesnej, można powiedzieć, wersji dell'Arte. I pod wpływem współpracy z nimi 10 lat temu zaproponowałem, co znalazło dobrą odpowiedź u Agnieszki i u Jonatana, coś, co będzie podkreślało fakt, że dell'arte w ich wykonaniu jest jedyne i wyjątkowe na pewno w Polsce, a też nie ma zbyt wielu takich grup w Europie. No i stąd pojawił się pomysł Krajowej Sceny Komedii dell'arte, czyli podkreślenia tego, że tylko w Teatrze Praska 52 na co dzień można obcować z tą niecodzienną sztuką, którą trzeba powiedzieć, bo to bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że z jednej strony wywodzi się to z XVI wieku, ale z drugiej strony, czyli postaci, maski, pewna konwencja jest z tamtych czasów, ale to, co się dzieje między tymi postaciami, scenariusze, dialogi, to wszystko jest współczesne, w związku z tym tak naprawdę dostajemy coś, co jest bardzo ciekawą propozycją teatralną, uwspółcześnioną, komediową, a jednocześnie z całym szacunkiem patrzącą w przeszłość. Dlatego nie można powiedzieć, że to jest restauracja przeszłości, tylko to jest bardziej pokazanie, że to, co było w przeszłości, może być atrakcyjne też w teraźniejszości. Ale to jest jeden z zespołów, dlatego że obecnie Teatr Praska 52 opiera się tak naprawdę na współpracy z trzema zespołami, czyli Trupa Komedianty, o której mówiliśmy, Krakowska Scena Klasyczna. Oni z kolei też około 10 lat już współpracują z Teatrem Praska 52. To jest z kolei zespół, który postawił na dobre, sprawdzone teksty, które co prawda są związane z ochroną ZAX-ową czy innych agencji, niemniej jednak dają rękojmę bardzo dobrego tekstu, który z kolei jest podstawą do tego, żeby zrobić dobrą sztukę. W związku z tym oni się specjalizują w, można powiedzieć, w klasycznych tekstach, które dają asumpt do tego, żeby sztuki były ciekawe, interesujące, no i przede wszystkim komediowe, bo to jest też ważne, że naszym rysem charakterystycznym jest tak zwana inteligentna komedia. No i trzeci zespół, który jest najkrócej z nami, około 3 lat, to Należyci, czyli zespół Jana Jakuba Należytego. Tutaj z kolei głównie rządzą jego autorskie sztuki, chociaż mają też u siebie w propozycjach jednoaktkówki i Czechowa. No i te trzy zespoły w tym momencie wypełniają całą przestrzeń, że tak powiem, propozycji teatralnej i dzięki temu mam bardzo propozycję też różnorodną, dlatego że każdy z tych zespołów ma swój trop artystyczny, są zupełnie różnorodne, a jednocześnie w całości dają wyraz ten, który jest oczekiwany przeze mnie i jak sądzę przez większość publiczności, czyli tego, że kiedy przychodzi się do Teatru Praska 52, dostaje się coś w rodzaju, jak sądzę, inteligentnej komedii szeroko pojętej.
1: Repertuar jest bardzo zróżnicowany, to może przejdźmy do samych obchodów jubileuszu, bo jubileuszowi będzie towarzyszyć premiera Pantery z Tindera. No bardzo chwytliwa nazwa, nie powiem.
0: Tak, tak, Jan Jakub Należyty, bo to on jest autorem tej sztuki, jest znany z chwytliwych tytułów, które przykuwają uwagę publiczności. No mówiąc szczerze, jak to w takich momentach się mówi, twórcy są w procesie, czyli trwa proces, po pierwsze, cyzelowania ostatecznych wersji tekstu. No i są już próby oczywiście. Sztuka będzie kameralna, dwuosobowa. Jan Jakub Należyty jest mistrzem takich form mniejszych, w sensie na liczbę, niekoniecznie rozbuchaną liczbę aktorów. Mówiąc szczerze, sam jestem ciekawy. Mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie chcę też opowiadać, ponieważ sam jeszcze tekstu nie czytałem, w związku z tym nie chcę udawać zbyt mądrego w tym względzie. No, nadzieja jest taka, że dotychczasowa współpraca z Janem Jakubem dawała zawsze, mówiąc z angielska, hiciory, w sensie, że rzeczywiście dwie sztuki, które były grane pod jego komendą, mają bardzo dobre, czy miały, czy mają bardzo dobry odbiór publiczności, więc myślę, że tutaj duża nadzieja jest, że będzie powtórka z rozrywki.
1: I w tym miejscu postawię przecinek, bo czas na przerwę. Nie wiem, jak daleko Państwo sięgają pamięcią, ale podczas tej rozmowy przypomniały mi się filmy, jakie miałam przyjemność zobaczyć w dawnym kinie Tęcza. Jak wspomniał mój rozmówca, w Krakowie działa około 60 teatrów, a kiedyś w Krakowie mieliśmy tyle kin, łącznie ze wspomnianym kinem Tęcza. Dziś dla porównania kin studyjnych w Krakowie działa raptem 7. Nie przedłużając, zapraszam na przerwę, a po niej wrócimy do rozmowy z Jakubem Baranem i zaczniemy od repertuaru Teatru przy ulicy Praska 52.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Przy mikrofonie bez większych zmian. Aleksandra Wasilewska. Zapraszam. Wracamy do tematu 20-lecia działalności Teatru Praska 52. Obchody jubileuszu będą połączone z premierą nowego spektaklu Pantera z Tindera.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
1: To na kiedy zaplanowaliście Państwo premierę? A właśnie, jeszcze moje drugie pytanie, że jednak też niedawno otworzyliście kawiarnię w Teatrze Praska 52.
0: Tak, bo to jest też z jednej strony fantastyczne, z drugiej strony trochę męczące, że nieustająco musimy się rozwijać. Znaczy, jest to fantastyczne, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas poszukujemy kolejnych części w teatrze, które dobrze byłoby zmienić, które dobrze byłoby wyremontować. Więc z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony jest to męczące, no bo cały czas coś trzeba robić, cały czas iść do przodu, no ale...
1: Jak w domu eksploatuje się, trzeba cały czas coś dodawać, naprawiać?
0: No, z jednej strony tak, a z drugiej strony jest tak, że jeszcze dużo nas czeka remontów takich naprawdę dużych, żeby wprowadzić cały teatr w XXI wiek. No, między innymi właśnie udało się to zrobić ostatnio z kawiarenką, która po wielu miesiącach, bo to też niby mała rzecz, kawiarenka, jednak żeby doprowadzić ją do takiego nastroju, jaki jest teraz, no to wiele miesięcy musiało potrwać, remonty, przygotowania i inne okoliczności, ale jest i rzeczywiście od razu publiczność zareagowała bardzo pozytywnie, bo jednak taki element przedspektaklowy, kiedy można sobie siąść, porozmawiać, ponapawać się po prostu nastrojem jeszcze w anturażu pięknego miejsca i wspaniałej kawki, no to myślę, że to jest też dobra rzecz.
1: A jakie mają Państwo jeszcze plany na ten najbliższy czas, na ten szczególny dla Was rok?
0: To znaczy, teraz skupiamy się przede wszystkim na premierze, bo premiera to jest zawsze coś wyjątkowego w teatrze, dlatego że no, premiera to jest nowe dziecię, które się pojawia. Nowe dziecko to jest oczywiście oczekiwanie, to jest radość, to jest niepokój, co z tego wyrośnie. W związku z tym to jest teraz najważniejsze, a ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, łącznie z premierą będą obchody tego 20-lecia mojej działalności, w związku z tym w połowie czerwca mamy nadzieję, że będzie taki dość mocny wieczór, nie tylko premierowy, ale też będzie z mojej strony ukłon i podziękowania dla tych, którzy współtworzą teatr. Będzie coś w rodzaju odnowienia moich, że tak powiem, ślubowań, pełnego oddania miejscu. No, czyli chcielibyśmy zrobić troszeczkę z jajem, mówiąc kolokwialnie, a troszeczkę na poważnie, bo z jednej strony dla całego świata może to nie jest wielkie wydarzenie, ale dla nas, a dla mnie osobiście, no to jest bardzo duże wydarzenie, bo jednak 20 lat życia to jest spory szmat czasu i fajnie jest, jak sądzę, odwróciwszy się i podsumowawszy te 20 lat, powiedzieć, że to nie jest zmarnowany czas, tylko wręcz przeciwnie, coś udało się stworzyć. No ale ponieważ to jest cały czas proces, czyli nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł powiedzieć, nawet jak już, mam nadzieję, minie kolejne 20 lat i już będziemy w XXI wieku, nie wiem, czy będę kiedykolwiek mógł powiedzieć, że już wszystko jest zrobione, bo to cały czas jest tak, że cały czas coś się wymyśla, cały czas na coś się wpada, no a przede wszystkim to wszystko kosztuje, więc to też nie jest tak, że gdybyśmy mieli budżet od razu ogromny taki, że może

0: to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy cały czas nieustająco mieli publiczności dużo, a nawet więcej.
1: A pełny repertuar znajdą Państwo na stronie teatru Praska 52. Zmieniamy temat. Najmłodsi zdecydują. Szkolny budżet obywatelski w Krakowie rozszerza się o szkoły podstawowe. W pilotażu weźmie udział 28 placówek, a każda z nich otrzyma 5000 zł na realizację uczniowskich pomysłów.
2: Edukacja w Krakowie.
3: Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Prowadzamy szkolny budżet obywatelski do szkół podstawowych. Do tej pory odbyło się 6 edycji w szkołach ponadpodstawowych, liceach branżowych, szkołach technicznych, a dzisiaj rozpoczynamy i przekazujemy też finansowanie wspólnie z radnymi miasta, panem radnym Darosem i panem radnym Garbolińskim na projekty właśnie w szkołach podstawowych. Jest to nowe, bo rzeczywiście instytucjonalnie wprowadzamy to do naszych szkół. Zaprogramowaliśmy to na ten budżet, żeby przynajmniej w 28 szkołach podstawowych były realizowane projekty z budżetu partycypacyjnego, ale tak jak pewnie Państwo wiedzą, wielu też dyrektorów wraz z radami rodziców mają też szkolne budżety partycypacyjne właśnie z inicjatywy rodziców albo dyrektora, albo właśnie dzieci. I widząc, że to działa, że dzieci też chętnie w to wchodzą, znając także nową podstawę reformy Kompasu Jutra, ale także badania Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli dużą, bardzo dobrą zresztą strategię, diagnozę młodzieży, zdecydowaliśmy o tym, żeby budżety partycypacyjne wprowadzić, bo co daje to dzieciom i szkołom? Przede wszystkim wpływ i sprawczość dla uczniów i uczennic. Po drugie, także uczy umiejętności społecznych, uczy demokracji, uczy współodpowiedzialności, że można wymyślić jakiś pomysł, ale należy go także zaplanować, zrealizować, zaplanować też finansowo. I rzeczywiście wielu dyrektorów też mówi o tym, że trochę to jest tak jak z rowerem. Moja mama nigdy nie chciała mi kupić sama roweru, bo powiedziała, że jeśli ja w jakiś sposób też na niego zarobię, to będę go bardziej szanowała. I rzeczywiście tak jest. Więc podobnie z budżetem partycypacyjnym szkolnym. I szanowni Państwo, no mamy świetne pomysły ze szkół ponadpodstawowych. To jednych z takich pomysłów zrealizowanych przez młodzież jest na przykład stworzenie popiersia pana woźnego, najważniejszej dla nich osoby. Z drugiej strony zakup drona. Jeszcze inny pomysł to na przykład, zwłaszcza dla dziewcząt, bardzo ważny w tym wieku dojrzewania, czyli lustra, wysokie lustra, w którym można się w całości przejrzeć, czy muzyka relaksacyjna w toalecie. Więc wiele, wiele pomysłów. Także tutaj z SPS-7 podsłuchałam, że dzieci chciałyby zaproponować nauczycielom podwyżki, za czym jestem jak najbardziej. Nie wiem tylko, czy z budżetu szkolnego uda nam się to zrobić. Natomiast ja mam nadzieję, że te budżety szkolne zostaną także dostrzeżone przez rodziców i przez dyrektorów, bo rozmawiamy rzeczywiście, bardzo często rozmawiam z dyrektorami o tym, czym jest szkoła. Że szkoła rzeczywiście to jest miejsce, w które jest miejscem też partnerstwa, miejscem współpracy i to właśnie w szkole od najmłodszych lat tego powinniśmy uczyć i wiem, że też niektórzy dyrektorzy nawet myślą o tym, aby w swoim planie finansowym, który otrzymują od miasta, przeznaczyć po prostu jakąś drobną część na szkolny budżet obywatelski.
4: A o jakiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o szkołę?
3: O szkoły podstawowe to będą budżety w wysokości 5000 zł, więc prawie 300 tysięcy rocznie przeznaczamy z budżetu na szkolny budżet obywatelski w szkołach podstawowych i około 400 w szkołach ponadpodstawowych.
5: Chłopaki, na co byście mieli do dyspozycji właśnie taki szkolny budżet obywatelski, to na co takie pieniądze by mogły pójść?
6: No na pewno na jakieś, nie wiem, na wydanie, na przykład na ulepszenie komputerów, na informatyce.
7: To się by przydało,
6: się
7: bardzo.
6: Bardzo.
8: Na przykład na nowe toalety, są już lekko zniszczone.
6: Kącik wyciszenia, coś takiego, czy kącik zabaw jakiś, czy ogólnie w ogóle większa cisza na korytarzach.
9: Tomasz Kozłowski.

0: Kozłowski, rodzic, organizator 5 edycji szkolnego budżetu uczniowskiego w szkołach podstawowych, w szkole numer 4 w Krakowie.
1: To też była szkoła, która pilotażowo, własnym sumptem niejako, realizowała taki projekt.
0: Dokładnie. Środki pozyskaliśmy od rodziców, także z 1,5% rodziców, którzy wpłacają na rzecz szkoły i od 5 lat realizujemy ten projekt, przeznaczając za to kwotę 5 tysięcy, 5,5 tysiąca, w zależności od możliwości naszych rodziców.
1: I jak to się sprawdza?
0: Sprawdza się bardzo dobrze. Dzieci od klas 4-8 tak naprawdę samodzielnie sporządzają projekty. Dzieci klas 1-3 wymagają opieki, współpracy swoich wychowawców. To się bardzo dobrze sprawdza w promowaniu także tych projektów. Dzieci robią plakaty, namawiają inne dzieci do głosowania, dostrzegają to, czego szkole brakuje i zgłaszają w projektach. My jako dorośli nie zawsze widzimy, co jest potrzebne, a dzieci swoimi oczami mają troszkę inne spostrzeżenia, inny świat i nam tłumaczą, jaki świat wygląda poprzez te projekty.
1: I jakie pomysły się pojawiały na przestrzeni tych paru lat? Jakie pomysły były realizowane?
0: Przez okres 5 lat było bardzo dużo pomysłów. Powiem o kilku takich, które mnie najbardziej zaciekawiły. Na przykład stoliki szachowe. Są to stoliki na każdym poziomie szkoły. Dzieci mogą grać w ciągu przerwy. Mamy super nauczyciela, który z pasją uczy te dzieci szachów. I te szachy od 5 lat, już w pierwszej edycji były w ogóle wykonane, się sprawdzają. Uzupełniamy tylko pionki, tak naprawdę figury. Natomiast z takiego ciekawego jeszcze projektu, to mogę powiedzieć, gry planszowe do biblioteki. To są gry, które dzieci nie są w stanie same zakupić lub zdobyć. One mogą przyjść, mogą pograć w bibliotece w te gry, albo nawet wypożyczyć je do domu i następnie oddać. Mamy wieszak na deskorolki, mamy tak zwane wesołe schodki, które posiadają dobre słowo, na przykład uśmiechnij się, wchodząc do szkoły, od razu samopoczucie jest lepsze.
2: Grzegorz Mroczek, dyrektor szkoły podstawowej numer 7 w Krakowie.
1: Jak będzie wyglądało wprowadzenie tego budżetu w praktyce?
2: W praktyce działa to tak, że na początku roku kalendarzowego, czyli w styczniu razem z Radą Rodziców ustalamy taki harmonogram działań, bo do tej pory u nas to Rada Rodziców dla nas przygotowywała środki, które mogliśmy wydawać w ten sposób. I później wprowadzaliśmy poszczególne elementy w życie. To znaczy był czas na zgłaszanie projektów, dzieciaki zbierały te projekty, robiły to w taki sposób, że miały swój pomysł, poszukiwały 20 innych uczniów, którzy ten pomysł poparli, zbierali pod tym podpisy, następnie składali do dyrektora razem z kosztorysem takiego projektu. Tą ważną informacją było to, że to były te 2 tysiące, które my do tej pory mieliśmy i mamy, które uczniowie mogli wydatkować. Kiedy już wpłynęły projekty, rozpoczynał się czas głosowania. Każdy uczeń od klasy 1 do klasy 8 miał 1 głos, który mógł oddać na 1 wybrany projekt, który następnie w okresie wakacyjnym był w ramach środków, które dostaliśmy od Rady Rodziców, realizowany.
1: Czyli ten pilotaż u Was tak naprawdę działał w praktyce za sprawą dobrej woli Rady Rodziców, bo to oni te pieniądze wyłożyli. Od kiedy? W sensie jak długo to testowaliście?
2: W tym roku mamy już 3. edycję, więc my już mamy to narzędzie wprowadzone i myślę, że będzie działać. Natomiast jak patrzymy na frekwencję, to zaskakujące dla mnie zawsze jest to, że bardzo często projekty składają dzieci z klasy 1-3, natomiast w przypadku dzieciaków z klas 4-8, a zwłaszcza tych najstarszych, czyli powiedzmy 7 i 8 klasistów, no tutaj motywowanie ich do działania jest potrzebne i istotne. Oni są mniej zaangażowani i mniej chętni, dlatego w ich przypadku po prostu trzeba im to przypominać, zachęcać, mówić o korzyściach, żeby się angażowali w działanie dla szkoły.
1: Jakie projekty były zgłaszane, a jakie były realizowane w ciągu tych 3 pilotażowych lat?
2: Zaczęliśmy od takiego projektu, który dotyczył wyposażenia biblioteki w konkretne tytuły i to był taki projekt, który udało nam się zrealizować 3 lata temu. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który dotyczył stref wyciszenia, w zasadzie ich wyposażenia, dlatego że my wyremontowaliśmy pomieszczenie, wiadomo, że tutaj środki na to by nie pozwoliły, natomiast wyposażenie stref wyciszenia było już w projekcie uczniowskim i jego elementem były na przykład leżaki, które znajdują się na zewnątrz, na których uczniowie będąc podczas swoich zajęć świetlicowych mogą usiąść i spędzić przynajmniej chwilę czasu. Natomiast w tym roku mamy 4 takie projekty, 2 dotyczą klocków Lego, to znaczy jeden dotyczy całej ściany z klocków Lego, którą na pierwszym piętrze dla dzieciaków klas 1-3 moglibyśmy zainstalować, a drugie zestawów klocków, które dzieciaki chciałyby i z których mogłyby konstruować różne rzeczy. Ale 2 są ciekawe, bo jeden dotyczy roślin na parapetach, czyli dzieciaki też mają taką potrzebę zielonych przestrzeni w swoich szkołach. A jeden, będący takim projektem ucznia z klasy pierwszej, dotyczy nasadzeń krzewów na zewnątrz. Więc te projekty są naprawdę bardzo różne. Dzieciaki obejmują tutaj rzeczywiście bardzo różne pomysły.
3: A tym tematem zajęła się Paulina Nawrocka. Dziękuję. Teraz przerwa.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: To, czego nie widać. Pod takim tytułem kryje się wystawa fotografii w Ośrodku Kultury Norwida, którą będzie można zobaczyć już od przyszłego wtorku. Wystawa jest zwieńczeniem całorocznych warsztatów filmowych uczniów klas fotograficznych Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Młodzi twórcy przekładali filmowe tematy na własny język wizualny, a efekt końcowy, jak podkreślają kuratorki wystawy, jest zaskakujący.
4: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
5: Klaudia Kot, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Kryją się za tytułem naszej wystawy zadania, ćwiczenia fotograficzne, które dawałyśmy uczniom i uczennicom podczas plenerów, które odbywały się bezpośrednio po obejrzanym filmie, właśnie w kinie Sphinx. To są różne perspektywy, różne spojrzenia młodzieży na zadawane tematy. Ubrałyśmy to w jeden, myślę, taki spójny tytuł, bo obejrzałyśmy kilka filmów i wydaje nam się, że to, czego nie widać, skupia w sobie te różne zagadnienia, od ćwiczeń fotograficznych po taką relację młodego człowieka z fotografią.
6: To jakie tytuły, jakie filmy miały inspirować?
7: Małgorzata Fatalska, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych. Filmy oglądaliśmy od października, więc tych tytułów troszeczkę się pojawiło. To był na przykład Hamnet, Głos Hind Rajab, Norymberga, Franz Kafka, czy też Wesele Andrzeja Wajdy ostatnio. Także te tytuły bardzo, bardzo różne. Raczej nowe filmy poza Wajdą w tym miesiącu, którego oglądaliśmy. Więc naprawdę taki przekrój bardzo duży. Filmy zawsze wybierała Kamila Kołacz, która pracuje właśnie w kinie Sphinx, do którego uczęszczaliśmy z uczniami i zależało nam przede wszystkim na takiej różnorodności filmowej, tak aby ten młody człowiek mógł się zetknąć z takimi różnymi współczesnymi tematami, nie zawsze łatwymi, ale na pewno potrzebnymi.
6: Skoro już wiemy, co kryje się za tytułem tej wystawy, to na co panie chciały zwrócić uwagę wśród swoich uczniów? Na co chciałyście ich uczulić?
7: Chciałyśmy przede wszystkim, żeby to nie było takie bezmyślne oglądanie filmu. Chciałyśmy, żeby poczuli te filmy całym sobą i żeby potem mogli przetworzyć faktycznie te wszystkie uczucia na obraz fotograficzny. Dlatego zawsze po seansie wybierałyśmy się z uczniami na taki właśnie plener fotograficzny. On się odbywał w Nowej Hucie, ale no Nowa Huta jest bardzo bogata w różne ciekawe tematy, więc myślę, że było tam pole do popisu. My chciałyśmy przede wszystkim, żeby oni, oglądając te filmy, przetwarzali w sobie te swoje uczucia, różne przemyślenia. Często to były bardzo emocjonalne seanse. Niejednokrotnie zdarzyło się, że uczniowie płakali na filmach. Bardzo niektóre tematy ich poruszały. Więc tym bardziej te fotografie później no, były takie naprawdę od nich, tak? Że no, czuć było w nich te emocje, te wszystkie przemyślenia, to, co się zrodziło podczas seansu, podczas też dyskusji po filmie. Więc niektóre fotografie są bardzo mocne i myślę, że naprawdę warto je zobaczyć i wysłuchać też głosów uczniów i uczennic, co oni mają do powiedzenia na temat tych zdjęć.
6: To teraz nieśmiało pozwolę sobie panie poprosić o wyjście na ten moment z roli nauczycielki, opiekunki grupy, która fotografowała poszczególne tutaj plenery czy przedmioty. Co zdaniem pani jako fotografek najczęściej umyka nam na co dzień naszej uwadze?
5: Myślę, że forma spojrzenia na zadany temat, powiedzmy, tak, który mamy pokazać za pomocą obrazu, bo jest to w pewnym sensie, a właściwie w dużej mierze taka opowieść wizualna, Czyli stawiamy sobie jakieś ograniczenia i to nam przeszkadza sfotografować, pokazać dany temat. Chciałyśmy warsztatowo podejść do uczniów i to im też przekazywałyśmy w trakcie plenerów, ale chciałyśmy, żeby nie zawsze w taki dosłowny sposób pokazywali dany temat i myślę, że to można by było tutaj zaznaczyć jako jeden z takich elementów, czyli chęć pokazania wszystkiego dosłownie, wtedy nam dużo umyka i właśnie z tego wykluł się też temat właśnie wystawy, żeby spojrzeć poza te ramy kadru, dopowiedzieć sobie, co autor, autorka miała na myśli, tak? I z jednej strony można być dobrym technicznie, tak? Wiedzieć dużo rzeczy związanych z tym, jak powstaje zdjęcie, mam tu na myśli tą rejestrację, a patrzenia uczymy się no tak naprawdę całe życie i my zwracałyśmy dużą uwagę na to, żeby byli uważni, tak? Na to, co widzą, na to, co nas otacza, no bo plener odbywał się w Nowej Hucie, w miejscu w którym na pewno każda osoba mieszkająca w Krakowie chociaż raz się pojawiła, więc tak naprawdę tematy życia codziennego pokazane w taki prosty sposób, ale czasem metaforyczny.
7: My też bardzo chciałyśmy otworzyć uczniów na fotografowanie ludzi. Jest z tym bardzo duży problem w dzisiejszych czasach i mam wrażenie, że pogarsza się to z roku na rok, że po prostu jesteśmy nieufni wobec siebie. Młodzi ludzie też się wstydzą bardzo zagadać do kogoś, żeby na przykład obca osoba zapozowała i bardzo, bardzo właśnie starałyśmy się przekonać uczniów, że no najwyżej ta osoba ci odmówi, tak? Nic się takiego nie stanie. A warto po prostu budować te relacje międzyludzkie za pomocą fotografii. Fotografia od zawsze temu służyła i my jako nauczycielki obserwujemy, że coraz bardziej uczniowie chcą od tego odchodzić, więc my tym bardziej chcemy ich zachęcać, że człowiek zawsze jest ciekawym tematem. Zawsze się obroni, zawsze jest najciekawszy i żeby się nie bać tego kontaktu i żeby fotografować ludzi po prostu.
6: Czyli zdjęcia to są między innymi portrety, ale co jeszcze? Co podlegało ocenie? Jakie kryteria musieli tutaj spełnić uczniowie, aby praca trafiła na tą wystawę?
5: Na wystawie poza klasycznym wizerunkiem człowieka, tak bym to nazwała, pojawiają się też przedmioty życia codziennego, które opisują tych ludzi, ich przestrzenie, w których przebywają na co dzień, miejsca, w których przechadzają się gdzieś tam w różnych zakamarkach huty. Uczniowie też mogli dopracowywać ten temat w swoim wolnym czasie, więc są też inne lokacje w Krakowie. Myślę, że wrażliwy widz to zobaczy na wystawie. Ale skupiałyśmy się też na detalach, na tym, żeby pokazać dwa kadry na jednym, czyli są też ekspozycje wielokrotne. No i to, co uczniowie wiązali z pokazaniem tak zwanego portretu bez twarzy, tak? Czyli jakieś przedmioty definiują nas, niekoniecznie musimy my na tym zdjęciu się znaleźć, żeby to zdjęcie było o nas. I wydaje mi się, że udało się to zrealizować.
6: To są zdjęcia czarno-białe, czy to są fotografie w kolorze?
5: Będą zestawy kolorowe i zestawy czarno-białe, więc my cały wachlarz do wyboru.
6: Jak tutaj panie, już przygotowując tę wystawę, tworzyły tutaj właśnie kompozycję, całą opowieść? Jak w ogóle wyglądał proces przygotowania ekspozycji?
7: Tworzenie ekspozycji zbiorowej zawsze jest wyzwaniem, dlatego że nam jako nauczycielkom przyświeca przede wszystkim myśl, że chcemy, żeby jak najwięcej uczniów mogło wyjść ze swoją twórczością i zawsze nam na tym bardzo zależy. Natomiast jest to wyzwanie, żeby tak różne estetyki i różne style, różne tematy połączyć w jedno. Także jest to wielogodzinna praca przy komputerze, przy selekcji, kontakt z uczniami, którzy też, no nie zawsze to jest łatwe, żeby nawet wyegzekwować od nich już te docelowe pliki i tak dalej. Tak, jest to selekcja przy komputerze, jest to obmyślanie, co z czym będzie dobrze wyglądało, z czego można stworzyć dyptyki, tryptyki, z czego można stworzyć jakieś miniserie, co można jakoś połączyć, żeby to wizualnie ze sobą wyglądało w sposób intrygujący i ciekawy. Także tak naprawdę no, to jest faktycznie praca od października. Ta wystawa powstawała przez kilka miesięcy i byłyśmy też bardzo otwarte na proces, bo od początku wiedziałyśmy, no, że ostatnie fotografie będą spływały jeszcze w maju i że musimy to w końcu połączyć w jakąś jedną opowieść, która owszem będzie różnorodna, ale to też musi ze sobą jakoś korespondować. Także wyzwanie było duże, ale mam nadzieję, że się udało.
6: Czyli wystawa jest tak naprawdę zwieńczeniem zajęć, jakie panie prowadziły?
5: Tak, zwieńczeniem zajęć i takim wspólnym mianownikiem tak naprawdę obejrzanych 8 filmów, tak, które opowiadały różne historie.
6: To zdradźmy może jednak pokrótce, co zobaczymy na wystawie tego, czego na co dzień nie widać. Czy możemy tak jakby przybliżyć, uchylić rąbka tajemnicy i jaka była ta uczniowska interpretacja obejrzanych filmów?
7: Na wystawie pojawiają się autoportrety, pojawiają się krajobrazy z Nowej Huty, pojawiają się różnego rodzaju detale, elementy życia codziennego, zdjęcia prania wiszącego w hucie. Jeśli chodzi o te autoportrety, o których wspomniałam, to już dziś mogę zdradzić, że jeden z autoportretów, który Państwo będą mogli zobaczyć na wystawie, w międzyczasie wygrał ogólnopolski konkurs fotograficzny na autoportret właśnie, także ta praca będzie na tej wystawie, będzie można ją zobaczyć. Jest naprawdę wspaniała, świetna naszego ucznia właśnie Mateusza. Także no tak, autoportrety, krajobrazy, różne elementy codzienności. Też zdarzają się jakieś martwe natury, także naprawdę bardzo duży przekrój.
5: I tutaj też tak naprawdę młodzież miała przekrój, jak wygląda praca w zawodzie fotografa i też w zawodzie fotografa, który organizuje wystawy. Więc jest to praca etapowa, która wymaga zaangażowania i na pewno takiej konsekwencji w działaniu i podtrzymywania tego entuzjazmu wśród uczniów od początku, od października aż do teraz, kiedy już wystawa będzie wieszana.
6: Jeszcze jedno pytanie tutaj krąży mi po głowie, mianowicie cały ten repertuar, ten zbiór 8 filmów, które uczniowie zobaczyli, miało służyć temu, żeby zainspirować, pobudzić do działania, nie miało być kalką 1:1. Jednym z filmów było Wesele Andrzeja Wajdy, a ten rok jest szczególny, bo obchodzimy stulecie urodzin Wajdy, to jest rok Wajdy. Zatem czy wśród tych prac jest jakieś zdjęcie, które może nie bezpośrednio, ale w jakimś dużym stopniu nawiązuje właśnie do twórczości Andrzeja Wajdy, w końcu nie tylko reżysera, ale także artysty malarza.
5: Tutaj w kontekście wesela, w trakcie pleneru, uczniowie nawiązywali do wybranego przez siebie koloru, dlatego że, tak jak też było mówione na spotkaniu z Kamilą Kołacz, scenografia, która była budowana i projektowana pod realizację zdjęć do wesela, nawiązywała kolorystycznie do obrazów Stanisława Wyspiańskiego. I na wybranych przez uczniów pracach pojawiają się kolory, tak jak dostali zresztą też na zadanie i zinterpretowanie w taki sposób, tak, fotograficzny, obranie sobie jednego koloru i konsekwentnie szukanie tego koloru w różnych przestrzeniach Nowej Huty.
7: Kolor jest w ogóle bardzo trudny w fotografii, szczególnie dla osoby początkującej, uczącej się jeszcze tej dziedziny. Ja mam taką obserwację po kilku latach nauczania w szkole, że jednak uczniowie na początku łatwiej jest im operować tym językiem wizualnym czarno-białym. Jest jednak jakby w jakiś sposób on prostszy i tak dużo rzeczy nie rozprasza. Więc na pewno ten plener związany z kolorami był dużym wyzwaniem dla nich, ale myślę, że sprostali zadaniu, że większość z nich sobie poradziła i że też to było takie zadanie właśnie, które było nastawione na poszukiwanie konkretnej barwy, który każdy sam decydował jakiej, więc było to takie mocno wyciszające i koncentrujące na jednej rzeczy, że oni tam na przykład zadecydowali, że będą szukali fioletu, no i chodzili i szukali elementów fioletowych. Także zadanie było mocno koncentrujące i też myślę, że im się podobało, że było to też takie, dużo było w tym zabawy i gry.
5: Te prace, które zostały wybrane do wystawy, do tego, żeby powiesić je w przestrzeniach, przy Ośrodku Kultury. Oczywiście oceniamy jak najwyżej, bo to są wzorowe prace. Musiałyśmy dokonać selekcji, co wcale nie było łatwe. Natomiast wydaje mi się, że uczniowie sprostali tym zadaniom. Były też takie momenty załamania, niewierzenia w siebie, że dadzą radę, że te zadania są trudne, a efekt jest zaskakujący.
6: Wystawa potrwa do 19 czerwca. Wstęp wolny.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Sağ olun.